0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pierwszego lutego 1954 roku pewni szabrownicy wspinali się na starożytne miejsce Inków na szczycie masywu El Plomo o wysokości 5400 metrów. Jednak w lodowatych górach rabusie nie natknęli się na cenne skarby z przeszłości, ale zwłoki 8-letniego chłopca Inków. Choć dziecko zmarło już około 1500 roku, jego ciało było nadal wyjątkowo dobrze zachowane dzięki mroźnym warunkom pogodowym panującym w górach. Chłopiec nie padł ofiarą wypadku, ale zmarł w ramach świętego rytuału. W starej mitologii Inków góry reprezentowały niezależne bóstwa, którym od czasu do czasu trzeba było składać ofiary. Na rok przed właściwą ceremonią chłopcu podawano specjalne posiłki na przyrost masy ciała. Podczas wyprawy na szczyt góry dziecko było z kolei odurzone alkoholem oraz innymi narkotykami. Chłopiec usiadł następnie w przygotowanej dziurze, którą kapłani zamknęli ciężkim kamieniem i przysypali ziemią. Dziecko ostatecznie zmarło z powodu hipotermii oraz braku tlenu.

Na 17 lipca i trwała do 19 września, zarażając 99 osób, w tym wielu pracowników służby zdrowia. Miasto Wrocław zostało na kilka tygodni odcięte od reszty kraju kordonem sanitarnym. Wprowadzono szeroko zakrojony program profilaktyczny, w tym izolowanie osób podejrzanych o kontakt z chorymi. Szpitale i izolatoria zostały zorganizowane w różnych lokalizacjach, w tym w Szczodrem, gdzie zorganizowano szpital dla chorych na ospę. Światowa Organizacja Zdrowia przewidywała, że epidemia potrwa 2 lata i dotknie około 2000 osób. Jednak dzięki szybkim działaniom epidemia wygasła po 25 dniach od jej wykrycia. Przeciw ospie zaszczepiono wówczas 98% mieszkańców miasta. W ramach działań zapobiegawczych miasto obwieszono plakatami z hasłami „Witamy się i żegnamy bez podawania rąk”. Odwołano imprezy masowe, a podejrzanych o kontakt z chorymi umieszczono w izolatoriach. Klamki, drzwi i okienka w kasach biletowych owijano bandażami nasączonymi środkiem odkażającym, a przed wejściami do budynków umieszczano słomiane maty nasączone płynem do dezynfekcji. Apelowano również, by nie wyjeżdżać w miejsca, gdzie są skupiska ludzi, na wczasy, obozy czy kolonie. Ciekawostką związaną z epidemią ospy prawdziwej we Wrocławiu w 1963 roku jest fakt, że stała się ona impulsem do wprowadzenia w Polsce obowiązkowych szczepień przeciwko ospie. Przed tą epidemią szczepienia były wykonywane, ale nie na tak szeroką skalę i nie były obowiązkowe. Po wybuchu epidemii władze podjęły decyzję o masowych szczepieniach, które przyczyniły się do szybszego zakończenia zagrożenia.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: To jest po prostu eter i osa. A to jak

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Jak bezpieczne jest latanie? W trakcie każdej podróży samolotem znajdziemy przynajmniej jedną osobę, która panicznie boi się latać. Dobra, nie jest to fakt naukowy, ale dobrze pasuje do dalszej historii. Sam kilka razy siedziałem obok osób ciężko znoszących loty. Ale czy jest się czego bać? Najlepiej spojrzeć na statystyki, choć wiem, że nie zawsze to wystarczy, żeby pokonać swoją fobię. Każda katastrofa lotnicza jest długo nagłaśniana przez media. Na przykład w 2014 roku doszło do 4 głośnych katastrof samolotów pasażerskich. 2 z nich dotyczyły samolotów linii Malaysia Airlines. Czy był to wyjątkowo zły rok? SMIL powołuje się na dane firmy Ascent, która zajmuje się monitorowaniem wypadków z udziałem statków powietrznych. W 2014 wskaźniki dotyczące wypadków samolotów pasażerskich były najlepsze w historii. Firma ta jednak nie uwzględniła zestrzelenia samolotu pasażerskiego przez separatystów nad Ukrainą. Jednak nawet biorąc go pod uwagę, wskaźnik wypadków lotniczych w 2014 wzrośnie do 3 na milion lotów, a kolejne lata okazały się pod tym względem jeszcze lepsze. Jak przeczytamy dalej, w 2017 na wszystkich trasach krajowych i międzynarodowych przewieziono ponad 4 miliardy pasażerów. Odnotowano przy tym zaledwie 50 śmiertelnych ofiar wypadków z udziałem samolotów pasażerskich. Dla porównania, w 2019 na drogach w Polsce zginęło prawie 3000 osób, a rannych zostało ponad 35 tysięcy. Dlatego pamiętajcie, by jeździć ostrożniej i rozglądać się na pasach, a w samolocie będziecie raczej w dobrych rękach.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Jak pisze pewien internauta, właśnie spróbowałem Uber Eats. Jedzenie przyjechało z 45-minutowym opóźnieniem. W ramach zadośćuczynienia otrzymałem $10 rabatu na kolejne zamówienie. Wszystko spoko? Problem w tym, że rabat był ważny tylko przez kolejne 7 godzin i tylko od $30.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Podziemne miasto Moskwa. W 2013 roku moskiewska policja zatrzymała ponad 200 nieudokumentowanych obcokrajowców, którzy mieszkali i pracowali w podziemnym mieście, które zostało stworzone, aby trzymać ich z dala od radaru miasta i urzędników federalnych, z kawiarnią, kinem, kasynem i kurnikiem. Kiedy policja wtargnęła do miasta ukrytego pod rynkiem w stolicy, odkryła rozległy kompleks odzieżowy ze 122 maszynami do szycia. Podczas gdy robotnicy, ponad 180 Wietnamczyków i 80 Azjatów, przez całą dobę szyli markowe ubrania, ludzie na powierzchni nie mieli pojęcia, co dzieje się tuż pod ich stopami. Z zewnątrz podziemne warsztaty krawieckie wyglądały jak zwykły garaż. W ukrytym mieście był też czas na rozrywkę. Policja znalazła jeden pokój zaprojektowany na turecką kawiarnię z piecem i piecykiem. Było też kino z 35 miejscami i poker room. Praktycznie co roku w Moskwie udaje się odkryć jakieś nielegalne, ukryte miasto. Prawdopodobnie nieprzerwanie pod powierzchnią stolicy Rosji działa kilkanaście niezależnych, ukrytych miejscowości.

Walking.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kazimierz Piechowski, brawurowa ucieczka z niemieckiego obozu w Oświęcimiu. Jest to jedna z najbardziej niezwykłych postaci, jeżeli chodzi o historię naszego kraju. Kazimierz Piechowski trafił do obozu w 1940 roku jako jeden z pierwszych więźniów. W obozie otrzymał numer 918. Plan ucieczki Piechowskiego narodził się w 1942 roku. Wraz z trzema innymi więźniami Piechowski opracował śmiały scenariusz przyszłych wydarzeń. Przebrani w niemieckie mundury, które zdobyli w obozowym magazynie, ukradli pojazd należący do wysokiej rangi oficerów, samochód marki Steyr 220. W brawurowy sposób wyjechali przez główną bramę obozu, udając niemieckich oficerów. Ich ucieczka była na tyle zuchwała, że oszołomieni strażnicy nie odważyli się ich zatrzymać. Piechowski, mówiący płynnie po niemiecku, śmiało odpowiadał na pytania strażników, co dodatkowo uwiarygodniło ich mistyfikację. Ucieczka zakończyła się sukcesem, a cała czwórka zdołała przedostać się na wolność. Kazimierz Piechowski po 1945 roku prowadził już spokojniejsze życie, chociaż przez lata musiał ukrywać swoją przeszłość z obawy przed represjami. Dopiero po upadku komunizmu w Polsce jego historia stała się powszechnie znana, a mężczyzna zyskał uznanie jako bohater. Ciekawostką jest to, że Piechowski w swoich wspomnieniach opisywał, jak podczas ucieczki strażnicy na bramie salutowali mu, wierząc, że mają do czynienia z prawdziwym oficerem. Mężczyzna był przekonujący jako Niemiec do tego stopnia, że żaden ze strażników nie odważył się go wylegitymować, co było kluczowe dla sukcesu ucieczki, ponieważ uciekinierzy nie posiadali żadnych dokumentów.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kangal turecki. Ten pies zadba o to, by intruz nie wtargnął na posesję, a równocześnie chętnie pójdzie na spacer z dziećmi. Należy do narodowych ras tureckich przeznaczonych do ochrony i pilnowania stad. Jest to pies w typie molosa górskiego, duży i mocny, lecz jednocześnie zadziwiająco zwinny i szybki. Kangal to pradawny pies pasterski, który świetnie sprawdza się jako pies rodzinny. Wierny, oddany rodzinie, świetny stróż i opiekun. Pies tej rasy na swoim terenie jest mało widoczny, nigdy nie traci energii bez potrzeby. W razie zagrożenia działa jakby błyskawicznie. Żaden intruz nie wtargnie bezkarnie na teren pilnowany przez kangala. Natomiast zaakceptuje on gości wpuszczanych na posesję przez właściciela. Pies ten charakteryzuje się wyjątkowo silnym naciskiem szczęki. Siła jego ugryzienia potrafi przekroczyć 52 kg na centymetr kwadratowy, co jest wartością większą niż ugryzienie wilka.

0: bo dla niego wszystko pod sukienicami laskę. Ale on wolał piękną korę, był hetero, palił trawkę.
1: A przecież każdy miał być dla każdego, bo na miłość też z kolegą byłem bliski samobuja. Chuj

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Cześć moi kochani, z tej strony Kuba Długosz, audycja Winyl. Witam Was w ten poniedziałkowy wieczór. Mam nadzieję, że tamten tydzień, no i przede wszystkim weekend, był całkiem dla Was udany, tak jak ten tydzień też myślę, że będzie. Zaczynamy utworem Richard Bandy, zespół Ted Nemeth. No to co? Let's go!

Za nami pierwszy utwór w dzisiejszej audycji, zespół Ted Nemeth, Richard Bandy. Jest to zespół pochodzący z Łodzi. Jakiś czas temu, z tego co śledzę, zespół zawiesił działalność, teraz niby wraca do koncertowania, zobaczymy jak to będzie. Brzmią fajnie, na pewno. A powiedzcie, co myślicie o tym, że zespół Hej się reaktywuje. Z jednej strony super wiadomość, z drugiej wiadomo, że jest to trochę skok na kasę. Z jednej strony, oczywiście. No, ja osobiście powiem, że jestem zadowolony, chętnie zobaczę ich w takim składzie. Szkoda, że bez Piotra Banacha, bo takie są słuchy, że Piotrka nie będzie. Natomiast ja wam puszczę teraz zespół Dutter. Kawałek nazywa się Youth. Relaks, relaks, relaks i wracamy za chwilę.

Zespół Daughter, kawałek Youth za nami. Fajny, klimatyczny numer, utrzymany w takiej dosyć nostalgicznej atmosferze. Myślę, że warto sobie sprawdzić właśnie ten zespół. Nazwa to Córka, tylko po angielsku. Tak sobie sprawdźcie, wpisując to w YouTube. Przed nami teraz troszkę polskiej muzyki. Polskiej dlatego, bo takiej bardziej polskiej, no bo starej. Starej polskiej, nie tej nowej polskiej, bo ta nowa Polska to jest taka wymieszana z tą zagraniczną i tak już nie wiem, czy Polska, czy nie Polska. Posłuchamy sobie teraz utworu Ciebie Chcę, zespół PRL, czyli Polski Rock and Roll i zespół Pudelsi Morrison. No to co? Klasyka gatunku. Za chwilkę się słyszymy.

No i jesteśmy z powrotem. Mam nadzieję, że wczuliście się w tą bardziej polską muzykę, oczywiście żartuję. Słuchajcie, niedługo zbliża się, zew się budzi festiwal. Super emocje na pewno tam będą na was wszystkich czekały. Super dźwięki. Pudelsi przed chwilą lecieli, mieliście okazję usłyszeć w tym kawałku Maćka Maleńczuka. I Maćka też usłyszycie podczas festiwalu Zew się budzi z grupą Homo Twist się tam pojawi. Super gwiazda, super news, na pewno to będzie fajne przeżycie. Pamiętajcie, 29 kwietnia do 1 maja Ustrzyki Dolne i zaczynamy grubą, naprawdę grubą imprezę muzyczną. Mam nadzieję, że pogoda tylko dopisze, bo na to wpływu nie mamy, chociaż ja słyszałem, że ktoś tam z redakcji całkiem niezłe ma układy u góry, więc na pewno będzie słonecznie. A my sobie puścimy teraz tak. Marilyn Manson, Slow Motion i numer Puma Blue, Moon Underwater. To co, do zaraz.

Za nami kolejne dwa utwory w dzisiejszej audycji. Jest to Marilyn Manson Slow Motion i Puma Blue Moon Underwater. Moi drodzy, mam teraz dla was taką ciekawostkę. Otóż zespół Motley Crue kłóci się ze sobą. Ja wiem, że chłopaki są generalnie rock'n'rollowcami, więc są trochę wywracane mają w głowie, ale Mickey Mars skarży się, że zespół gra z taśm i nie chce z nimi grać. A słuchajcie teraz, on jest najstarszy w zespole, a on chce grać live'y, a nie z taśmy. Ja się pytam, płacę takie pieniądze duże za bilet, a oni mi grają z taśmy? No to nieładnie, to nieładnie. Chłopaki, róbcie formę i grajcie wszystko na żywo, bo my chcemy na żywo, co nie? Na szczęście nie puścimy sobie dzisiaj Motley Crue, chociaż niektóre kawałki mają fajne, ale dzisiaj... Chociaż może bym wam puścił coś? Mam jeden taki ciekawy numer, chyba go zawrę dzisiaj na końcu audycji. No a my sobie wracamy. Current Joyce, Kids, tak się nazywa utwór, oraz Mac DeMarco, Oda do Viceroyów. Viceroyów już nie ma, ale przerwę na papierosa, herbatę lub cokolwiek innego możecie sobie zrobić właśnie przy tych dwóch utworach. Słyszymy się za chwilę, no.

Za nami utwory Karen Joyce, Kids i Mac DeMarco, Oda do Viceroyów. Mam nadzieję, że przerwa, którą sobie zrobiliście, wyluzowała was troszkę, odpłynęliście, bo już zostajemy właśnie w takim klimacie do końca tej audycji. Moi drodzy, posłuchamy sobie utworu Kokoroko, Abuse Junction oraz Tommy Lee Home Sweet Home. A Tommy Lee to kto? No to właśnie perkusista zespołu Motley Crue, tylko w wykonaniu utworu z ich repertuaru, ale w wersji piano i w ogóle takiej barowo-romantycznej. To będzie piękne zamknięcie tej audycji, tak myślę. Z kolei Kokoroko to taka muzyka bardziej etniczna, bardziej nastawiona na budowanie opowieści dźwiękiem niż na taką piosenkowość. To będą dwa utwory, które dzisiaj zakończą tą audycję. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze, że było przyjemnie. No i pamiętajcie, zróbcie sobie taki moment zawiechy, co było w tamtym tygodniu złego i

dobrego, no i co w tym trzeba zrobić, żeby było lepiej. Mam nadzieję, że już to wiecie, czy się dowiecie. Kuba Długosz, audycja Winyl. No to co, do zobaczenia w przyszłym tygodniu. No i co, mam nadzieję przede wszystkim, że te święta wielkanocne spędziliście jakoś nieźle. No, to co, trzymajcie się, cześć.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Fabien Cousteau, wnuk słynnego francuskiego oceanografa Jacques'a Cousteau, wyłonił się z turkusowych wód u wybrzeży Florida Keys w roku 2014 po rekordowym 31-dniowym pobycie pod wodą z zespołem naukowców i twórców filmów dokumentalnych. Głównym celem tej ekspedycji było dotarcie do jak największej liczby ludzi na całym świecie, aby zainspirować przyszłe pokolenia do troszczenia się o oceany, do ich pielęgnowania i do bycia ciekawym w sposób, który istniał w czasach mojego dziadka, powiedział Cousteau na konferencji prasowej po wynurzeniu. Naukowcy przebywali pod wodą w specjalnym centrum badawczym, które umożliwiało im opuszczenie go kilka razy dziennie, w tym nawet w środku nocy w celu zbierania próbek z pobliskich raf koralowych i obserwowania życia morskiego w innych, niemożliwych dotąd okolicznościach. Jednak jest to drugi najlepszy wynik w historii zamieszkania pod wodą. Biolodzy Bruce Centrelle i Jessica Fain spędzili prawie 10 tygodni również w 2014 roku w Jules Undersea Lodge, który określa się jako jedyny podmorski hotel na Ziemi i znajduje się tuż przy wybrzeżu Key Largo na Florydzie w USA. Biolodzy prowadzili serię cotygodniowych filmów edukacyjnych, wszystkie dostępne są w internecie, na temat ich życia pod wodą, które nazwali Classroom Under the Sea.

po co są tramwaje? Zapewne nie zastanawialiście się nigdy nad tym zjawiskiem, klnąc na niepunktualność i czekając na ów tramwaj, albo wciskając się do lub wyciskając z jego gęstych czeluści. A tramwaje mają dla każdego miasta kolosalne znaczenie. Bez tramwajów nasze miasto wprawdzie mogłoby funkcjonować, ale zapewniam was, nie za długo. Takie Tokio na przykład. Niby Japończycy mali spryciarze, a takiej prostej rzeczy nie wiedzą, ale po kolei. Otóż tramwaje działają jako olbrzymi wentylator i są częścią składową wielkiego systemu klimatyzacyjnego miasta. Szybki ruch w wąskich kanionach ulic powoduje zawirowania powietrza zwane dalej wiatrem, który jest konieczny ze względu na spaliny autobusów, o czym zresztą za chwilę. Wyładowania na przewodach trakcyjnych mają na celu produkcję ozonu niezbędnego do odświeżania powietrza. Często też tramwaje zatrzymują się na przystankach i wachlują, czyli rozgarniają specjalnymi do tego celu skrzydłami zaskorupiałe w tym miejscu powietrze. A autobusy? Również trzeba na to spojrzeć głębiej, aby dostrzec, jak ważną i niezbędną rolę spełniają w życiu naszego miasta. Otóż działają na zasadzie termostatu i są w zasadzie tam, gdzie w danym momencie być powinny i ogrzewają powietrze. Ludzie, próbując jakoś sklasyfikować i oswoić to zjawisko, powymyślali tak zwane rozkłady jazdy i bardzo się złoszczą, jeżeli ich przewidywania w tychże się nie sprawdzają. Jest to zupełnie irracjonalne, bo to tak jakby się gniewać na pogodę, że nie stosuje się do wytycznych w prognozie. Natomiast produkt uboczny ogrzewania, spaliny, jest rozganiany i rozwiewany przez tramwaje. Tak więc widzicie, że MPK, czas rozszyfrować ten skrót, Miejskie Przedsiębiorstwo Klimatyzacyjne, jest organizacją najwyższej użyteczności, tworem trochę dla nas tajemniczym poprzez niezrozumienie wszystkich zjawisk, ale absolutnie samowystarczalnym. My jesteśmy tylko pasożytami wykorzystującymi konstrukcję owych urządzeń grzewczo-wiatrowych i pewną określoność tras. A teraz wyobraźcie sobie skalę przedsięwzięcia pod tytułem Polska Klimatyzacja Państwowa. Te długie urządzenia grzewczo-wiejne przemierzające setki kilometrów naszego kraju.

fusy. Spośród wielu wróżek, ich plusów i minusów, była wróżka, co biegle wróżyła swaj fusów. Bardzo sobie ceniłem ten rodzaj przepowiedni. Usta wieszczbą zajęte, nie gadały bredni.

stajenka. Raz krowa Marianna śpiewała hosanna, a ciele jej wtórowało. Myśl miała kaleką święcone dać mleko, lecz jej się nie udało. Aż w całej oborze wołano: o Boże, zatkajcie tą głupią krowinę. I Bóg ich wysłuchał. Świętego pchnął ducha, święconą dał wołowinę.

opowieści z ciemnych korytarzy.

La Voilante, mojej wróżce. Przedtem stawał na tyle daleko, by nie przekraczać magicznej granicy, za którą portierzy i ochroniarze tego świata robią się zaniepokojeni, po przekroczeniu której podchodzą leniwym krokiem i patrząc z obrzydzeniem, każą odejść. Podchodzą rozluźnieni, bo nie stanowi zagrożenia. Psuje tylko estetykę. Nie pasuje do złoceń, purpury, do eleganckich futer i blasku biżuterii. A można i go bezkarnie uderzyć. Niektórzy robili sobie nawet z tego rozrywkę. Był kloszardem już od wielu lat i nie przekraczałby tej magicznej granicy, gdyby nie La Voilante. Teraz już się nie bał i o dziwo wprawdzie nadal umiał szybko zniknąć, ale też i dotychczasową granicę przekraczał w niewyobrażalnie bezczelny sposób i nikt go nie dotknął. Teraz stał wyprostowany i patrzył w oczy przepięknych kobiet, patrzył na ich skrzące kolie, ażurowo przykrywające śmiałe dekolty, na diademy w fantazyjnych fryzurach, na pierścienie czy bransolety brzęczące na wiotkich przegubach i delikatnych dłoniach i uśmiechał się. Z pobłażaniem, wyrozumiale, z wyższością. Gniewne i zdumione spojrzenia mężczyzn gasił pogardą. Czy stać by ich było na to, co jego? A później znikał. Szedł przez miasto spokojnie, jak właściciel wielkiej plantacji między rzędami kukurydzy czy innej trzciny, patrząc na wszystkie dobra i luksusy tego świata, mimochodem dotykając Rolls-Royce'a i jednym spojrzeniem gasząc warkot psa w uniformie szofera. Taką dawało to siłę. Nie miał o tym pojęcia aż do tego płomiennego wieczoru, aż do tego pożaru. Pożaru, w którym bez śladu popiołu spłonęły wszystkie brylanty najbardziej ekskluzywnego jubilera w Paryżu, łącznie z La Voilante. Największym, najdroższym, najpiękniejszym brylantem na świecie. Tak mówiły oficjalne wersje. Oparzenia goiły się długo, ale warto było. Teraz, stojąc w zapuszczonym kwartale parszywej dzielnicy, był w stanie z jednego zabłąkanego okruszka neonowych świateł wypuścić całą eksplozję tęczy we wszystkie strony świata. A później całował namiętnie, acz z szacunkiem, zawijał w brudną chustkę i, będąc panem tego świata, pobłażał wszelkim fanaberiom bogaczy.

biały koń. Od pewnego czasu chodziła po okolicy ni to plotka, ni to groza. Ludziom w ich szarym życiu potrzeba było choć odrobiny ekscytacji. A cóż się do tego lepiej nadaje niż egzotyczna plotka, czy jakaś miejska legenda, no choćby małomiasteczkowa? Okolica drżała. Rozognione emocjami powtarzane słowa rosły wykładniczo, zwielokrotniając się za każdym powtórzeniem. Jak zwykle byli tacy, którzy zarzekali się, że widzieli, gówno tam widzieli. Po prostu ludziom brakowało sensacji. Życie, które prowadzili, wydawało im się nudną egzystencją i wymyślali sobie baśniowe elementy, później wmawiając jeden drugiemu do tego stopnia, że sami zaczynają w to wierzyć. No bo proszę was, jak można wierzyć w taką bzdurę, że zawsze przy pełni księżyca, po całej okolicy, po błąkach i polach, po pustych dróżkach i drogach galopuje przepiękny biały koń? Kobiety wzdychały tęsknie, szepcząc sobie na ucho, czerwieniąc się i chichocząc. Mężczyźni opowiadali z zachwytem o jego wielkości, szybkości i takie tam poetyckie bajendy, jak to pędzi w swym szale, błyskając okiem, z rozwianą grzywą, taki nieujarzmiony, dziki. Śmiałem się z tych gadek i pukałem w czoło, ale zbiorowa histeria zataczała coraz szersze kręgi. Coraz więcej poważnych skądinąd, sceptycznych i ostrożnych w sądach ludzi zaklinało się na wszystkie świętości. Organizowali grupy i czaili się po nocach, by go choć raz zobaczyć. Co i raz któraś z grup wracała, oczadziała ze szczęścia, paplając nieskładnie jeden przez drugiego. Życie całej okolicy zaczęło toczyć się od pełni do pełni. Długo nie dawałem ponieść się w fali zbiorowej histerii, ale zobaczyłem, że nawet już nie dyskutują o danej kwestii w kategoriach prawdy, a mój sceptycyzm traktują wyrozumiale i z pobłażeniem, jak ci, którzy dostąpili, więc wybaczają niedowiarkom. W końcu pomyślałem sobie, ach, niech tam, zobaczę i ja. Obalę ten ich idiotyczny mit, tą zbiorową autosugestię czy histerię. Byłem przytomny i sceptyczny. Nie było jakiejś reguły, konkretnych miejsc, w których pokazywał się najczęściej. Mógł być wszędzie i nieraz zdarzało się, że widziały go dwie, a nawet trzy grupy w odległych od siebie miejscach. Czasem mogło się zdawać, że lubi takie popisy i specjalnie stara się zaspokoić swoją publikę. Mój dom stał na uboczu. Zaraz za nim była rozległa, pagórkowata łąka, zagajnik i pole. I tak, przeplatane aż hen-hen. Noc była piękna. Księżyc lśnił hipnotycznie. Wciągnąłem rześkie powietrze. Opadłem na cztery nogi i ruszyłem galopem, czując jak wiatr targa mnie za grzyb.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Supy leńskie. To naturalna formacja skalna wzdłuż brzegów rzeki Lena w dalekowschodniej Syberii. Są to imponujące formacje o wysokości od 150 do 300 metrów, które powstały w niektórych basenach morskich z okresu Kambru. Największe zagęszczenie tych słupów znajduje się między wioskami Petroworskie i Tit-Ary. W 2012 roku Park Przyrody Supy Leńskie został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Słupy te składają się z naprzemiennych warstw wapienia, marglu, dolomitu i łupków z wczesnego do środkowego okresu Kambru, które uległy wietrzeniu, tworząc surowe występy skalne. Te rodzaje skał są powszechnie tworzone w środowiskach morskich. Chociaż słupy leńskie są znane i badane od wielu lat, ich dokładne pochodzenie i historia wciąż stanowią przedmiot badań i debat naukowych. Niektórzy naukowcy sugerują, że mogły one służyć jako miejsca kultu religijnego dla starożytnych ludów zamieszkujących ten region, jednak bez względu na dokładne pochodzenie formacji i jej historię, słupy leńskie pozostają jednym z najbardziej fascynujących i tajemniczych miejsc na świecie.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry. Z archiwum 4AD. Tak nazywa się ta audycja. Nazywam się Władysław Bałtycki. I dziś mam zamiar zaprosić do wysłuchania płyty grupy The Birthday Party. Płyta zatytułowana Prayers on Fire. Wydana 6 kwietnia w 1981 roku. To jest debiutancki album studyjny tego australijskiego zespołu, wydany przez australijską wytwórnię Missing Link, później licencjonowaną przez wytwórnię 4AD, dlatego trafiła do naszego programu. Był to pierwszy pełnometrażowy album zespołu wydany przez międzynarodową wytwórnię płytową i pierwszy po zmianie nazwy zespołu z Boys Next Door na The Birthday Party. Album został nagrany w studiach Armstrong's Audio Visual Studios Melbourne oraz Richmond Recorders na pobliskim przedmieściu Richmond między grudniem 1980 a styczniem 81. W lutym 80 roku pochodząca z Melbourne grupa New Wave Boys Next Door zmieniła nazwę na Birthday Party. W jej skład wchodzili Phil Calvert na perkusji, Nick Cave na wokalu, Mick Harvey na gitarze i organach, Roland S. Howard na gitarze i Tracy Pugh na gitarze basowej. Przenieśli się do Londynu i podpisali kontrakt z wytwórnią 4AD, która wydała w Wielkiej Brytanii epkę The Friend Catcher. W lipcu ich australijska wytwórnia Missing Link Records wydała utwór Mr. Clarinet z epki jako singiel. W listopadzie Missing Link wydali album The Birthday Party, The Boys Next Door, który łączył wcześniej publikowany materiał z utworami wydanymi pod nazwą Boys Next Door. Również w listopadzie 80 roku zespół Birthday Party powrócił do Australii i odbył trasę koncertową. Według australijskiego historyka muzyki Iana McFarlane'a właśnie w tym czasie zespół ugruntował swoją reputację jako niezrównany zespół koncertowy, którego wszechobecny wpływ zakorzenił się na scenie w Melbourne. 6 kwietnia 1981 roku wydali album, a w czerwcu jego główny singiel Nick the Stripper. Grupa powróciła potem do Londynu. Członkowie postpunkowego zespołu Equal Local z Melbourne włączyli sekcję dętą do utworu Nick the Stripper. Saksofonista tenorowy Mick Hauser został błędnie przypisany jako Mick Hunter. Zespół Equal Local powstał w 80 roku. Jego założycielem byli Dean Richards na gitarze, Philip Jackson, syntezator, trąbka, generator rytmu, Melissa Webb, syntezator, piano, Bryce Perrin, bas akustyczny i Hauser. Richards i Jackson byli kolegami z postpunkowego zespołu Wild Wild i współczesnymi członkami zespołu Boys Next Door. Zespół Equal Local rozpadł się na początku 82 roku. W Melbourne w grudniu 80 i styczniu 81 roku dołączyli do inżyniera i producenta Tony'ego Cohena w Armstrong's Audio Visual Studios, AAV Studio 2 i Richmond Recorders, aby nagrać swoje utwory. Dziennikarz muzyczny Toby Creswell zauważył, że zespół zmagał się ze stworzeniem własnej tożsamości. Niektórzy z nich zaczęli również ulegać apetytowi na alkohol i heroinę. Cave był zawstydzony Zoo Music Girl, ale zauważył, że szukaliśmy czegoś i po prostu znaleźliśmy to w kilku piosenkach. I podał King Ink jako przykład pewnego rodzaju brzmienia,

Anthony Cario z About.com uważa, że Prayers on Fire udało się uchwycić cechy ich niesławnych występów na żywo na płytach. Sugestywnie wyprodukowana scenografia odważyła się ozdobić kluczowe fragmenty ryczącymi instrumentami dętymi, nadając ich jadowitemu hałasowi charakter perwersyjnego kabaretu, zmieniając Cave'a w nihilistycznego, autodestrukcyjnego, uczonego w teatralnego, ekstrawaganckiego showmana. Greg Maurer z AllMusic odkrył, że fascynacja mroczną, autodestrukcyjną stroną religii jest więcej niż rzeczywista w jego późniejszej twórczości. Chociaż na albumie może nie być żadnych wyraźnych biblijnych obrazów, które później wykrzyknął Cave, tytuł jest trafny. Ian McFarlane stwierdził, że pokazuje on, że zespół nieodwołalnie i bez wstydu zmienia się na lepsze, stając się bardziej agresywny niż cokolwiek, co kiedykolwiek nagrali. Soundstage Direct opisał to jako przerażający karnawał plemiennych rytmów, dziwacznego dysonansu i zniekształconego surrealizmu. Krytyk muzyczny Ed St. John podsumował to wyrażenie, które wykracza poza granice umiejętnie granej muzyki. To przypomina oglądanie filmu z obrazami Jacksona Pollocka lub słuchanie Dylana Thomasa w pełnym alkoholowym upojeniu. Utwór Ho Ho można usłyszeć w niemieckim filmie Head On z 2004 roku. Członkowie zespołu, którzy wzięli udział w tym przedsięwzięciu: Nick Cave, wokal prowadzący piano, saksofon, perkusja, Roland S. Howard, gitara, wokal wspierający, prowadzący saksofon, Nick Harvey, organy, fortepian, gitara, werbel, Tracy Pugh, bas, klarnet, kontrabas, Phil Calvert, perkusja. Członkowie Equal Local w programie: Nick the Stripper, Phil Jackson, trąbka, Mick Hauser, saksofon tenorowy, Steven Ewart, puzon. No i teraz wypada przedstawić utwory, których sobie posłuchamy. Zoo Music Girl, Cry, Capers, Nick the Stripper, Ho Ho, Figure of Fun, King Ink, The Dead Song, Yard, Dull Day, Just You and Me. W wersji kompaktowej dorzucono dwa utwory, których sobie także wysłuchamy dzisiaj. Blundertown i na koniec Katie's Kisses. No to posłuchajmy sobie zespołu The Birthday Party, płyta z roku 1981, Prayers on Fire.

ten one.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Pierwsza piosenka nazywa się Taki długi czas.

Dobry wieczór Państwu, jak co poniedziałek w Radio Odzew Super Mario Forte. To, co słyszeliśmy przed chwilą, to zespół z Anglii The Sorcerers z piosenką Elephant, rok 2020. Na żadnym ich regularnym albumie tej piosenki nie znajdziemy. Ona jest na takim składaku właśnie z tego roku. I w takich klimatach afrykańskich troszkę się dziś pokręcimy, ale nie wyłącznie. Następny zespół to The

To był Budos Band z Nowego Jorku. Jak zawsze się sprawdza, goszczą u nas dość regularnie. A teraz będzie zespół z Mali z wokalistą, pradziadkiem punk rocka, czyli będzie to Iggy Pop. Zespół nazywa się Songhoi Blues, a piosenka nosi tytuł Sahara, rok 2017. Posłuchajcie.

To był pradziadek punk rocka z malijskim zespołem Songhai Blues. A teraz perkusista, super perkusista z Izraela, nazywa się Amil Bressler. Piosenka nosi tytuł Afro Golden Line. To perkusista, który grał na całym świecie z wielkimi tego świata. W sumie można powiedzieć, że młody człowiek, bo rok 89 to rok jego urodzin, ale niekoniecznie to już taki znowu młodzieniec. Posłuchajmy tego ciemnoskórego obywatela świata, ale z Izraela.

To był sympatyczny Amir Bresler. A teraz zespół Savannah Funk z Włoch. Oni też już tu występowali, ale mało ich cały czas. I piosenka nosi tytuł Ganymede, rok 2022. Drugi to taki funk, rock, blues. Bardzo fajna rzecz, warto posłuchać.

Z Włoch niedaleko w sumie do Belgii posłuchamy René Costy. Ostatino Bass, tak nazywa się ta piosenka. Pochodzi z roku 2014. Cóż więcej? Trzeba posłuchać.

Przyjemne, prawda? Zatem z Belgii już całkiem blisko do Francji, więc posłuchamy takiego elektrofunku z zespołu Chlorine Free. A piosenka nosi tytuł Gutter Soul. Rok 2017 i tego roku 2017 dziś zdecydowanie u nas najwięcej, widocznie dobry to rocznik, a wybór zupełnie przypadkowy, że to ten rok dziś wziął tutaj przewagę. Posłuchajmy Chlorine Free z Francji.

A teraz kolejny zespół ze Stanów Zjednoczonych, z Detroit, tak jak Iggy Pop, ale muzyka inna nieco i zestaw bardzo interesujący, bo są tutaj dwa basy i dwie perkusje, czyli zestaw raczej niestandardowy. Nazywają się Dirt Bombs, a piosenka nosi tytuł Living for the City. Rok 2001. Zapraszam.

To były The Dirt Bombs z Detroit. Teraz zespół z Australii. Tak się tutaj ułożyło. Rok 2018 dla odmiany. Zespół nosi nazwę Tag, a piosenka You Are Not Exceptional Man. Tak się to nazywa. Posłuchajcie.

To byli Australijczycy, a teraz znów wracamy na chwilę do Stanów Zjednoczonych, rok 2004. Lekka zmiana klimatu, będzie zespół Dub Narcotic Sound System z piosenką Riding Shotgun. To zupełnie inny klimat, elektroniczny. Nie zawsze grają tak komunikatywnie, czasem rzeczywiście jest bardzo ciężko i trzeba wprowadzić w naprawdę dobry klimat, żeby ich zrozumieć i może nawet docenić. Ale nieważne. Muzyki się słucha, a nie o niej rozmawia. Dub Narcotic Sound System ze Stanów Zjednoczonych, Riding Shotgun.

Tak, to był Dub Narcotic Sound System, a teraz będzie Japonia. Do Japonii zaglądamy naprawdę rzadko, ale nie można mi zarzucić tego, że w ogóle nic nie wiemy, co tam się dzieje i co oni tam wyprawiają. Były różne klimaty, były big bandy, było afro, był różnego rodzaju jazz. Japoński teraz będzie taki specjalista, nazywa się Yuta Mori, albo Mori Yuta, jak kto woli. Piosenka Thread Drive to w zasadzie nie piosenka. Koleś robi muzykę do japońskich filmów i seriali. To, co teraz usłyszymy, to rzecz świeża, rok 2025, czyli rok bieżący. Posłuchajmy zatem Yuta Moriego albo Moriego Yuty. Zapraszam.

To jeszcze przeniesiemy się do Skandynawii. Na koniec zespół z Danii, zespół Himmelrum z piosenką Gal i rok 2017, a jakże. Czyli dziś byliśmy w roku 2017 już trzykrotnie, teraz czwarty raz na 12 piosenek. Myślę, że to dość dużo. I dobrnęliśmy do końca, jak to zwykle bywa. Za tydzień, drodzy Państwo, będziemy kontynuować tę zabawę, którą kontynuujemy od już dość dawna. Podobne klimaty, dużo funky, troszkę jazzu. Pojawią się zespoły, w zasadzie jeden z Polski. Moje odkrycie niedawne, aczkolwiek płyta z roku 2021. Nie powiem, kto to jest. Posłuchacie za tydzień. Myślę, że może się podobać. Nie jest to zespół dość znany i popularny, aczkolwiek z Warszawy. Trio z Warszawy. Żegnam się z Państwem. Zapraszam do słuchania za tydzień o tej samej porze. Tak jak rzekłem, będzie podobnie. Nie zawiedziecie się. Dobrego wieczoru, dobrej nocy, dobrego tygodnia. Życzę Państwu dobranoc.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kadzielnik nad przepaścią. Góra Wudang. Góra Wudang słynie z pięknych krajobrazów. Znajduje się na niej również bardzo szczególny palnik do kadzideł. Jest to specyficzna, żeliwna konstrukcja.

znajdująca się na klifie. Według regionalnych informacji kadzielnica została wykonana w formie głowy smoka przez lokalnych rzemieślników. Konstrukcja służy w celach religijnych. Obecnie jest popularną, jednak bardzo trudno dostępną atrakcją turystyczną. Ze względu na trudną trasę prowadzącą w to miejsce, lokalne władze ograniczyły w pewnym stopniu możliwość zwiedzania tego miejsca. Jedną z trudności jest brak oficjalnych informacji na temat lokalizacji miejsca. Aby do niego dotrzeć, trzeba wykazać się nie lada sprytem i być przygotowanym na pokonanie dziesiątek kilometrów górskich tras.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Cześć wszystkim, z tej strony Adam Pachołek. To będzie rozmowa, której sam się nie spodziewałem, że akurat taka będzie, dlatego że bardzo spodobał mi się tenże ciekawy projekt, który został stworzony właśnie przez tą osobę, z którą dzisiaj będę rozmawiał, czyli z Manią Hołbikont, która wraz z Bastardą Trio wykonała oczywiście słynny album Ale Będzie. Cześć Maniu, czy tam Maniu.
2: Cześć, cześć. Miło mi z tobą rozmawiać. Miło mi, że nas słyszycie.
1: To dobrze. A właśnie, jak ciebie powinienem nazywać? Maniuś czy Maniucha?
2: Powiedziałabym, że pełne imię, znaczy to jest ksywa generalnie Maniucha. To jest ksywa, którą mam od dziecka i która już ze mną została na zawsze. Więc pełną formą jest Maniucha, ale zdarza się, że ktoś mówi Mańka, Maniuś, Maniuszka.
1: Każdy jakoś się w pewnym sensie by obraził na takie zdrobnienie. Znam paru takich językoznawców, którzy by się na to obrazili, ale to nie o tym w pewnym sensie chciałbym napomknąć. Chciałbym napomknąć na temat twojego wspólnego projektu właśnie z Bastardą Trio. Poniekąd to jest bardzo liryczna i dosyć ciepła płyta, pełna takich językowych zabaw i jednocześnie takich głębokich tekstów, które zostały napisane przez świętej pamięci Marcina Wichego. Powiedz, jak to się stało, że natrafiliście na siebie gdzieś tak w tym procesie twórczym?
2: W sumie to było tak, że ja się do Marcina odezwałam jako jego czytelniczka, czy on może by chciał napisać ze mną piosenki. Nie znałam go wtedy osobiście, a Marcin bardzo szybko i entuzjastycznie odpowiedział i ta praca właśnie tak dynamicznie i szybko się rozkręciła i też taka nasza przyjaźń w tej pracy rozkwitła. Bo rzeczywiście obydwoje mieliśmy wielką frajdę i taki dawaliśmy sobie wzajemny napęd, żeby te piosenki tworzyć.

0: będzie.
1: Raz, dwa i...
2: To im powiem, tereferę, to im powiem, szuruburu, to im powiem, bugalaga, rektor chóru, darmo zjada, kto chce, chlapu chlap, kto ma jakieś siedem łap, błe,
3: błe,
2: błe,
3: błe.
2: Wtedy to dopiero, wtedy to dopiero, wtedy to dopiero będzie. Tereferę,
3: tereferę,
2: szuruburu,
3: szuruburu,
2: bugalaga,
3: bugalaga,
2: chlapu chlap,
3: chlapu chlap,
2: błe.
4: Każdy z nas trochę po omacku, bo chociaż mieliśmy każdy spore doświadczenia, ja w muzyce, Marcin w pisaniu, to obydwoje dopiero zaczynaliśmy pisać piosenki, więc to było ekscytujące też.
5: No tak, skoro sam Marcin, że tak powiem, był świeżo upieczonym chyba wtedy ojcem, długo się niestety nie nacieszył tak bardzo swoim dzieckiem czy swoimi dziećmi na tyle, żeby można byłoby to powiedzieć, że to był naprawdę owocny dla niego okres. Ty byłaś na etapie już macierzyństwa, więc to raczej wyglądało tak, że ten prąd twórczy, jeśli chodzi o takie tło familijne dla tegoż albumu, no wychodziło ono w sposób chyba naturalny.
4: Tak, nawet powiedziałabym, bo Marcin był moim starszym kolegą i też jego dzieci są znacznie starsze, że kiedy zaczęliśmy pisać, to ja miałam takie dzieci, co się dopiero rodziły i dopiero się uczyłam, jak to jest być rodzicem, a on był tym starszym kolegą, który właśnie dzieci już odchował i też wracał do swoich wspomnień, albo czułam, że tak bardzo, że właśnie jest takim starszym, dobrym kolegą, że on tak rozumie, co ja przeżywam i że razem ze mną trochę wraca do tych czasów, które już trochę się przykurzyły.
5: No i to nawet to było w pewnym sensie starannie wytworzone, bo w zasadzie to jest troszeczkę to, co słyszę na samej płycie, troszeczkę takie pomieszanie kultury ludowej, nieco z takim jazzowym zaśpiewem, ale i także z taką troszeczkę no, dziecięcą, niewinną energią, co jest to dosyć fajne i przyjemne. Ty masz korzenie oczywiście w muzyce tradycyjnej, jeśli chodzi o poznawanie kultury, między innymi no też Polesia, terenów bliskich tam Ukrainy, Białorusi czy też Rosji. Wiadomo, że zaczęłaś, że tak powiem, swoją przygodę od tychże no, ludowych zaśpiewów jako nastolatka.
4: Tak, rzeczywiście zawsze bardzo lubiłam śpiewać jeszcze jako dziecko, a jak usłyszałam taki wiejski śpiew, to po prostu zrobiło to na mnie olbrzymie wrażenie i już zawsze dążyłam do tego, żeby poznać ten warsztat, żeby uczyć się najpierw z nagrań u folklorystów, a potem pojechać na wieś do źródeł i usłyszeć, jak to brzmi w boju, w kontekście. I to zrobiło na mnie wielkie wrażenie właśnie, wyjazdy na wieś takie w poszukiwaniu dawnej muzyki. I to pisanie piosenek przyszło jako taki kolejny etap po dekadzie wyjazdów na wieś, kiedy też urodziły mi się dzieci i takie ten etap poszukiwania wrażeń, doświadczania się w naturalny sposób wyciszył i bardziej przeszłam w taki etap dawania owoców, bym powiedziała, to właśnie pisanie własnych piosenek. Zaczynałam od tego, żeby spróbować napisać własną piosenkę z tej wsi, z której znałam tyle piosenek, żeby od czegoś zacząć. I tak krok po kroku, inspirując się tym, co usłyszałam na wsi, zaczęły powstawać piosenki autorskie.
5: Chociaż w zupełności ta kultura też ukraińska, czy nawet także Polesia, gdzieś tak terenów Wołynia, nawet Huczulszczyzny jako taka jest szeroka i ma spory zasięg zresztą, bo nawet także blisko moich terenów, które poniekąd są graniczne, bo ja zaledwie mam kilkanaście kroków akurat nie do Jaworowa nawet, to no powiem szczerze, że jednak najbardziej mi się podoba w tym wszystkim ta inkantowana w pewien sposób ta autentyczność, no podlana troszeczkę takim no zaśpiewem, nieco takimi różnymi formami też językowymi, także i też ten dialekt jest przede wszystkim ważny, bo i także, no, Małoruski się też tam pojawia, z tego co wiem. No, moja mama akurat nie też do dziś używa pewnych form językowych, też zaczerpniętych z tego dialektu, ale gdybyś miała wskazać taki najbardziej ciekawy, że tak powiem, fragment tejże kultury z tychże terenów Kresów, czy nawet tych północnych, czy południowych, to jaki by ci najbardziej by przypadł do gustu?
4: Jak mówisz fragment, to tak myślę sobie, że to jest takie bardzo pojemne, to znaczy, no bo ta kultura wiejska też jest taka pojemna, że nawet kultura muzyczna, jak pytasz, to są melodie, rytm, to są historie, historie życia, to są ludzie, to są barwy głosu, to są też instrumenty, taniec, to są obrzędy dawne, czy jakby cały kontekst, czemu towarzyszyły pieśni. I myślę, że najbardziej mnie zachwyciło chyba to, że każde miejsce, które odwiedzałam, a odwiedziłam naprawdę dużo wsi, dziesiątki, miało swoją specyfikę, jakby swoją melodię, swój sposób operowania głosem, wykańczania frazy, układania harmonii. Jeśli nawet się słowa powtarzały różnych piosenek czy jakieś motywy, to każda wieś inaczej je jakoś interpretowała, czy jakoś trochę inaczej tę historię opowiadała, innymi słowami, z innym zakończeniem, środkiem, początkiem. Tak jakby to był taki wielki epos, głównie o kobiecym losie, taki rozfragmentaryzowany na wszystkie te wioski, które odwiedziłam i też te, których nie odwiedziłam. Więc bardziej bym powiedziała, że może bardziej niż jedno konkretne miejsce, chociaż oczywiście konkretne miejsca też mnie ciągały, zachwycały, czy jakoś miałam takie ważne dla siebie relacje w konkretnych miejscach, ale jeśli mam wskazać jedną rzecz, to byłaby to taka niesłychana różnorodność i bogactwo.
5: Chociaż wiem, że współdziałasz w takim jednym projekcie, który się nazywa Drewno, tak chyba powinniśmy tak czytać, bo to jest ukraiński, że tak powiem, chyba skład. I też masz do czynienia z samymi, że tak powiem, koleżankami, które też w pewnym sensie są śpiewaczkami ludowymi. Jak się współpracuje z takimi osobami? Bo wiadomo, że tu jest łatwo złapać taką harmonię wtedy, kiedy ten śpiew jest w pewnym sensie takim odbitym tłem tych wszystkich emocji, wziętych też także z tych pięknych krajobrazów, ale i także z tego, że jednak no, tajemniczość tychże terenów skrywa w sobie no, wiele tym samym nieznanych nam, że tak powiem, rzeczy.
4: Myślę, że taki wspólny śpiew to jest coś, gdzie właśnie relacje i ten kontekst taki emocjonalny i ról w grupie, że on jest taki równie silny jak kompetencje muzyczne. W ogóle jest to taki mój konik, bo o tym pisałam właśnie doktorat, o tym jak w grupie śpiewaczej, jakie są te zależności między tym, kto jak śpiewa, ale też kto jaką rolę muzyczną i niemuzyczną ma w grupie, jak to się, dlaczego ludzie śpiewają i jakimi takimi ukrytymi prawami rządzi się taki wielogłosowy kobiecy śpiew na wsi. Na wsi, ale nie tylko, bo tak jak mówisz, ja też śpiewam i śpiewałam w takich zespołach, gdzie jest nas kilka dziewczyn, które śpiewamy wspólnie i tak samo gdzieś każdy ma swoją osobowość, rolę w tej grupie, chociaż żyjemy, nie wiem, na Tabatach, Ursynowie czy Żoliborzu, to te emocje i to co wnosi, to działa tak samo, jak działało kiedyś na wsi. W tym sensie mam taki zespół, rzeczywiście Dziczka się nazywa, z którym śpiewamy naprawdę dużo lat. Myślę, że to już będzie bliżej 20 nawet. Ciekawe, fajnie byłoby to policzyć. I Dziczka jest takim dzikim drzewem, które wyrosło od właśnie wspomnianego przez ciebie zespołu Drewo, takich kijowskich, założonego przez kijowskich muzykologów. Przez ostatnie dekady wypączkowało naprawdę tak wiele świetnych ekip i zespołów w najróżniejszych regionach Polski, ale ja też mieszkałam trochę w Ukrainie i tam poznałam też wiele ekip śpiewaczych. I co tu powiedzieć? No, na pewno te pieśni wyrosły jakoś w przyrodzie i w wiejskim otoczeniu. Niemniej, no, mają w sobie też taką moc, że ona działa też w kręgach takich osób śpiewających też w miastach, jakbym to ujęła.
5: No, zwłaszcza, że ta kultura, że tak powiem, coraz bardziej wchodzi też także pod te, no powiedzmy, parkiety takich właśnie dzielnic, o których wspomniałaś, także na Pradze, gdzieś tak, no z innej strony troszeczkę miejskiego folkloru to się odbywa, ale już tak zostawiając w połowie ten temat, ta płyta oczywiście, którą wydaliście wspólnie z Bastardą, jest ona familijna i mnie to zdziwiło, że na tej okładce nie ma żadnych, że tak powiem, takich dziecięcych symboli, typu tam jakiś tam rysunek 8-letniego czy 10-letniego dziecka, na którym widać na przykład ciebie albo rodzinę takiego dziecka, tam wokół tego słońce, tam jakaś zieleń, tam krzaczki i pies tam biegający wokół, czy też jakiś plac zabaw, tylko po prostu zwykłe logo Bastardy jako takie jest. Czy to była koncepcja samego zespołu, czy tak raczej wy wspólnie tak wybraliście?
4: Nie mieliśmy grafika, który pracował z nami przy tej płycie, który był w studio, kiedy nagrywaliśmy muzykę, który prowadził z nami rozmowy, czym dla nas są te piosenki. I myśmy też się sami borykali z tym, czy to są piosenki dla dzieci, właśnie czy to jest płyta familijna, czy jak my ją widzimy. I myślę, że też przeszliśmy taką drogę od takiego pomysłu, że robimy piosenki dla dzieci, przez zrozumienie, że okej, jest tam taki dziecięcy ładunek, adresujemy to głównie do naszego wewnętrznego dziecka, natomiast, że zawiesiłam się, bo jednocześnie ktoś tutaj próbował się dodzwonić, ale już wracam do myśli. Myśmy z Bastardą stwierdzili, czy poczuliśmy, że jednak to są piosenki dla nas dorosłych. I oczywiście one mają ten element dziecięcy, natomiast oczywiście myśleliśmy o tym, żeby to dzieci narysowały okładkę, ale ostatecznie to, co zostało w projekcie takiego dziecięcego, to jest to, że ten znak, który jest na okładce, jak przyjrzysz się, to jest taki znak zrobiony ze szczebelków, które są jakby takim placem zabaw, czy takim torem, po którym może jechać wagonik. I cała okładka jest narysowana kredką. Okładka i tylnia okładka. Jest to takie odręczne, na takim papierze, właściwie na odwrocie, czyli na kartonie zrobione. I tak, więc zrobiliśmy taki ukłon w stronę tego, co dziecięce, w sensie tego, co odręczne, tego, co takie nieidealne i tego, co może jakieś jest takie nieprzewidywalne w kierunkach, bo w tej płycie zarówno to, ta jakby cała drabinka, trochę jak z placu zabaw, która układa się w to B na
5: Jeśli mogę
4: okładce.
5: ci, mi
4: Tak.
5: się kojarzy bardziej z taką grą planszową Snakes and Ladders, gdzie tutaj są te szczebelki, po których się chodzi, żeby nie natrafić na węże.
4: Dokładnie, tak, też miałam to skojarzenie. Właśnie tak, też z grą po prostu, z dziecięcą grą. Ale też jak zobaczysz okładkę z tyłu, to właśnie nazwy piosenek są napisane odręcznie, ale też są ułożone po kole. Więc taki element zabawy zawarliśmy w tej okładce. Książeczka jest też takim kolażem z naszych i Marcina Wichy notatek po prostu. Są teksty piosenek, ale są tam popisane akordy, są troszkę rzeczy poskreślane, więc to są trochę jak kartki z zeszytu. Więc elementy dziecięcości tam są. Niemniej jednak naszą intencją było zaadresować tę płytę do dorosłych.

0: Chociaż tak naprawdę też z tego co wiem, to chyba twój syn albo twoja córka, bo jakoś mnie to zmyliło, że chyba jedno z twoich dzieci nazywa się Frajda, co mi się to skojarzyło troszeczkę z tym tekstem z Misia, że trzeba nazwać swoją córkę tak nowocześnie i w końcu wymyśliła ta postać grana przez Marka Siudyma imię Tradycja, więc troszkę ten element jest dosyć spójny i nawet całkiem fajny zresztą, ale właśnie tak, współpraca z dziećmi to nie jest, że tak powiem, takie, no, wejście sobie, że tak powiem, na główkę, albo po prostu, że tak powiem, jedzenie wspólne z nimi tej kaszki mannej. Co sprawiało ci chyba najwięcej radości przy współpracy właśnie z dziećmi przy tej płycie?
1: Tak, rzeczywiście na płycie nagrały się moje dzieci i Ber, i Frajda. I chyba najbardziej jestem wzruszona, że no wiecie, wiecie, że dzieci się tak szybko zmieniają i że po prostu jakiś taki moment został uchwycony. Taki moment, w którym już nigdy nie będą. Taki moment, w którym byli tylko tu i teraz. Więc to gdzieś zawsze będzie wzruszające po prostu wracać do tych nagrań. Ale praca z dziećmi nie jest taka łatwa. To nie jest takie hop-siup, praca w studio, czy dzieci też brały udział w koncercie premierowym, śpiewały swoje partie. Ale dzieci to jest taki nieprzewidywalny żywioł, że nigdy nie wiadomo, czego się spodziewać i że im więcej napięcia i oczekiwań, tym mniej można uzyskać, więc jest to niezła ekwilibrystyka, żeby stworzyć taką przestrzeń i sytuację, w której te dzieci chcą dać głos.
0: Szczególnie, że w jednym z twoich utworów, gdzie przy końcu mówisz oczywiście I am mruczę, że no future, to jest mój ulubiony chyba, że tak powiem, cytat z tej płyty, pojawia się chyba głos Frajdy i wtedy on, czy ona odpowiada, przepraszam, że zapomniałem kim, na pewno to dziecko jest, ale mówi coś w stylu, że to ja już nie śpiewam i to jest takie naprawdę mega urocze, że naprawdę no, takiego czegoś to ja bym się w życiu na jakiejkolwiek współczesnej polskiej płycie bym nie spodziewał, a tu widać u ciebie jest tu normalne, więc naprawdę kreatywnie
1: No tak.
0: podchodziliście do tego, żeby niczego za specjalnie stamtąd nie usuwać.
1: No tak, takie kwiatki czy podarki. Trzeba je umieć też dostrzec i właśnie wziąć, żeby jasne, jakoś miałam od razu pewność, że chciałabym zostawić ten komentarz, że on jest jakoś spójny z takim całym przekazem i takim też jakąś dozą takiej wolności i swobody wypowiedzi.
0: No też także
1: Więc
0: jest jeden ciekawy utwór Szarlotka dotyczący właśnie też chyba jednej oczywiście chyba córki, którą tak, no nie wiem, czy tak konkretnie pamiętam, czy chodziło tutaj o jedną z twoich córek, ale chodzi o to, że w pewnym sensie tu pojawia się kontekst dotyczący, że no jak będzie tych jabłek 200, to w końcu upieczemy Szarlotkę i to jest naprawdę, no nie tyle, że no, dosyć przyjemny taki przypominający czasy dzieciństwa i takiego domowego ciasta akurat nie zrobiony tekst, więc można by powiedzieć, że celowaliście w same takie zapachy, sentymenty, które się pojawiają tak naprawdę często, jak sobie przypominamy te właśnie najlepsze chwile z dzieciństwa.
1: Tak, rzeczywiście to tutaj zdradzę taką rzecz z kolei z rodziny Marcina Wichy, autora tekstów, że oni na córkę mówili Szarlotka, więc gdzieś w tym tekście tak jest zawarte, że czas to jest Szarlotka, ale że czas no to też są dzieci, przyszłość. przyszłość to są dzieci, czas to są dzieci i że w pewnym sensie dzieci to wszystko.
0: Chociaż to mi się też skojarzyło, że równolegle w tym samym czasie Artur Rojek wypuścił na swoją płytę Chciałbym się urodzić, żeby latałem utwór Mirafiori, w którym pada fraza o jabłkowym cieście, więc troszeczkę się zgraliście się tak dobrze z samym Arturem. Czy to jest jakiś przypadek?
1: Znaczy powiedziałabym, że tak, że jak najbardziej przypadek, ale pewnie niektóre rzeczy są po prostu w powietrzu albo są uniwersalne.
0: Albo dobrze się je wypieka. Tak używając pewnego, że tak powiem, określenia cukierniczego. No właśnie, to jest w tym wszystkim najlepsze, że akurat nie, no też w pewnym sensie płyta jest adresowana do dorosłych, ale tak naprawdę też te teksty w pewnym sensie no, dają troszeczkę takie poczucie, że to może być pierwszy kontakt takiego młodego odbiorcy z muzyką tradycyjną. Często oczywiście współpracowałaś z różnymi, że tak powiem, też dziecięcymi kapelami, nawet szczególnie tą serbijską, z którą kiedyś robiłaś wspólnie warsztaty, i to był naprawdę spory sukces, bo wy się dobrze tam odnajdywaliście, z tego co wiem.
1: A przypomnij jeszcze o, teraz wspominasz, jak wspominasz współpracę z kim? Bo jeszcze
0: Z
1: nie.
0: dziećmi z Serbii to. Posłużę się oczywiście źródłem, to był wywiad ten z culture.pl i to mi się właśnie nasunęło.
1: Tak, teraz sobie przypominam, że rzeczywiście nieraz, kiedy mam koncerty, to też prowadzę warsztaty i pewnie te najbardziej jakoś satysfakcjonujące, czy takie zapadające w pamięć, to są te z dziećmi. No i w ogóle jedna rzecz to jest bycie na scenie i śpiewanie, a druga to taka praca warsztatowa, gdzie można się spotkać z grupą i stworzyć coś wspólnie, pobyć razem i mu przekazać trochę praktyki, trochę wiedzy, trochę podzielić się swoim głosem z innymi, a trochę też posłuchać, jak inni się dzielą. To są takie mocne sytuacje dla mnie.
0: Chociaż no, w pewnym sensie nie jedyne, chociaż no, moglibyśmy długo o tym porozmawiać, a jednak niestety czas nas goni i chciałbym ciebie tak powolutku zmierzając do końca zapytać o to, czy wiążesz sobie dalsze plany z tym, żeby tym samym jakoś tworzyć bardziej taką no, popularną muzykę niż tą bardziej ludową, bo zresztą też nawet ten wokal no, o którym oczywiście w tym jednym z wywiadów wspomniałaś, masz troszeczkę taki uniwersalny. Wzorowałaś się oczywiście na samych dokonaniach takich artystek jak Patti Smith, Niko, czy też także Miry Kubasiński z Breakoutu, więc w zasadzie co może być następnym krokiem w twojej karierze, jeśli chodzi o takie podejście bardziej do muzyki, jeśli chodzi o no, takie nieprzyklejanie się do jakiejkolwiek łatki?
1: Dzięki za to pytanie. Myślę sobie, że ja chyba mniej myślę kierunkami muzycznymi czy gatunkami. Bardziej chyba to, co mnie inspiruje, to są współprace z różnymi muzykami. I to, że moje płyty są między stylami czy w różnych stylach, jest też efektem tego, że współpracuję z takimi muzykami, którzy są na różnych obrzeżach czy rozstajach gatunkowych i że jest dla mnie ciekawe, co robią, albo dla nich to, co ja. Więc co mogę powiedzieć? No jedna rzecz to, że sama jestem ciekawa, co wyniknie, gdzie mnie zaprowadzą kolejne różne współprace, które mam porozpoczynane, czy relacje takie muzyczne nawiązane, ale jest też jeden jeszcze inny kierunek, w którym się ostatnio rozwijam i to jest też granie solo i tworzenie muzyki i performowanie też w pojedynkę i też takie rewiry muzyki nowej i improwizowanej, takiej poszukującej też granic, różnych brzmieni i różnych granic dźwięku. Więc zobaczymy, co przyniesie jakiś następny taki wyrazisty owoc.
0: A planujecie w jakimś najbliższym czasie koncerty? Bo wiem, że ostatnio występowaliście na trójkowej scenie na studia imienia Agnieszki Osieckiej, a coś jeszcze ponadto?
1: No, mamy taki zaszczyt w sumie, że w najbliższą niedzielę będziemy robić oprawę muzyczną Gali Literackiej Nagrody Nike. Zrobimy oprawę muzyczną i zaśpiewamy też kilka piosenek z płyty, ale będzie.
0: O, to ja będę oglądał. Akurat nie będzie w dwójce.
1: Tak, będzie wszystko na żywo w telewizji, więc zapraszam do oglądania. Bardzo się na to cieszę.
0: No i też życzę ci wszystkiego dobrego. No, przede wszystkim, że naprawdę masz spory talent do tego dźwigania też nawet takich nietypowych tekstów. To w pewnym sensie, jeśli zajrzycie już do samej płyty Maniuchy Bikont wraz z Bastardą, to na pewno ten świat dla was nie będzie taki sam. O czym oczywiście razem ze sobą, że tak powiem, rozmawialiśmy. Bardzo ci dziękuję, Maniucho, za to, że byłaś ze mną. No i też, no, trzymam kciuki, żeby wszystko się udało.
1: Dziękuję bardzo i też miło mi Ciebie poznać i twoją perspektywę. I mam nadzieję do usłyszenia.
0: Tak jest. To mówiłem ja, Adam Pachołek. No i na koniec oczywiście nic innego być nie może, jak coś naprawdę uroczego i przyjemnego zarazem, jakim jest właśnie ten fragment z płyty. Ale będzie. Czy też chciałbym powiedzieć głosem dziecięcym, ale będzie. To do usłyszenia gdzieś tak w przyszłym tygodniu. Bajów.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich serdecznie. Studio One prezentuje. Artur Ankomen przed mikrofonem. Dziś mam zamiar przedstawić płytę grupy The Abyssinians. Płyta z roku 1976. Nazywa się ta płyta Forward Unto Zion. To przełomowy album reggae tego zespołu. Album stanowi kamień węgielny gatunku roots reggae, prezentując głębokie powiązania triad oraz rastafarianizmu i ich unikalne brzmienie. The Abyssinians w składzie wokalista Bernard Collins, jego brat Linford Collins i Donald Manning nagrali to wpływowe dzieło w legendarnym Channel One Studios w Kingston na Jamajce, a za produkcję odpowiadają sami członkowie zespołu we współpracy z wybitnym producentem Bunnym Lee. Album zawiera godne uwagi utwory, takie jak Satamasagana, potężny hymn nawiązujący do doktryny rastafariańskiej i podkreślający tematykę wyzwolenia i duchowego przebudzenia. Tytułowy utwór Forward Unto Zion wyraża tęsknotę za ziemią obiecaną, głęboko rezonując ze zmaganiami i aspiracjami Jamajczyków i szerszej afrykańskiej diaspory. Album zawiera również utwory takie jak Declaration of Rights i Why Must Gun, które dodatkowo umacniają reputację grupy jako orędowników sprawiedliwości społecznej jedności. Wydany przez legendarną wytwórnię Trojan Records przy współudziale Studio One, album Forward Unto Zion wywarł trwały wpływ na muzykę i kulturę reggae, inspirując niezliczonych artystów i nurty. Połączenie harmonijnego wokalu, poruszających tekstów i bogatej instrumentacji podkreśla artystyczną wizję zespołu, która dąży do podnoszenia na duchu i inspirowania. Muzyka The Abyssinians to zarówno celebracja dziedzictwa, jak i wezwanie do działania, co sprawia, że Forward Unto Zion stanowi istotną część kanonu reggae. Brzmienie płyty Forward Unto Zion charakteryzuje się pełnymi duszy harmoniami i bogatą wielowarstwową instrumentacją. The Abyssinians łączą tradycyjne rytmy reggae z wpływami gospel, tworząc brzmienie, które jest zarówno podnoszące na duchu, jak i głęboko duchowe. Szczególnie poruszające są partie wokalne, w których trójka członków pięknie harmonizuje, przekazując przesłanie nadziei i siły. Teksty są przejmujące, odzwierciedlają kulturową i duchową tożsamość rastafarianizmu i tworzą potężną narrację, która rezonuje z słuchaczami na wielu poziomach. Pod względem artystycznym The Abyssinians stworzyli album, który wykracza poza ramy samej muzykalności. W każdy utwór wpletli swoje doświadczenia życiowe i przekonania, dzięki czemu album stanowi głębokie odzwierciedlenie ich drogi jako artystów i jednostek. Jakość produkcji, choć odzwierciedlająca epokę, w której powstały, wzmacnia emocjonalny ciężar utworów, pozwalając słuchaczowi w pełni zanurzyć się w tematach miłości, wiary i sprawiedliwości społecznej. Przegląd najważniejszych wydarzeń tego albumu. Bogate harmonie, które podkreślają talent wokalny tria, mocne teksty, poruszają tematy wyzwolenia i duchowego przebudzenia, ponadczasowe utwory, które wywarły wpływ na całe pokolenie artystów reggae. Słabe punkty to niektórzy słuchacze mogą uznać styl produkcji za przestarzały w porównaniu do współczesnych standardów reggae. Niektóre utwory mogą sprawiać wrażenie powtarzalnych pod względem tematyki i struktury muzycznej i ograniczona dostępność albumu może uniemożliwić szersze rozpoznanie jego znaczenia. Forward Unto Zion to monumentalne dzieło w historii muzyki reggae, oddające ducha gatunku i niosące głębokie przesłanie poprzez teksty i brzmienie. Abyssinians stworzyli ponadczasowy album, który wciąż inspiruje i podnosi na duchu. Ten album to pozycja obowiązkowa dla każdego, kto interesuje się korzeniami reggae i kulturowymi narracjami, które ono prezentuje. Oto utwory, które są zawarte na płycie. Declaration of Rights, Good Lord, Forward Unto Zion, No Jah Today, Abednego, Why Must Gun, Black Man's Train, I and I, Africa Race, Satya Masagana. The Abyssinians, rok 1976, Farward on to Zion.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W różnych krajach odkryto setki kamiennych kuli wielkości piłki tenisowej. Obiekty, które mają kilka tysięcy lat, fascynują przede wszystkim swoim niemal perfekcyjnym wykończeniem. Szczególnie uderzające jest to, że produkcja tych artefaktów była wówczas powszechną praktyką. Takie struktury można było znaleźć nie tylko na stanowiskach neolitycznych w Anglii, Szkocji i Irlandii, ale także też w Norwegii. Niektóre są ozdobione artystycznymi rzeźbami, a inne zachwycają gładko wypolerowanymi powierzchniami. W przeszłości wielu badaczy podejrzewało, że kule służyły jako pociski do procy. Eksperci zakładają jednak, że kamienne kule stanowiły przede wszystkim symbol statusu artystycznego, który odzwierciedlał szczególną pozycję ich właściciela. Jak wszyscy wiemy, polerowanie takiego kamienia byłoby wtedy niezwykle trudne. W końcu narzędzia do polerowania nie były tak powszechne jak dzisiaj. Większość z nas najprawdopodobniej nawet w dzisiejszych czasach nie ma narzędzi niezbędnych do wykonania takiego zadania. Robienie czegoś takiego tyle lat temu byłoby niezwykle kosztowne, dlatego większość badaczy uważa, że kule są raczej symbolami statusu. Jest zatem mało prawdopodobne, że armie poświęciłyby tak dużo czasu i tak dużą sumę pieniędzy na dekorowanie kuli, które po prostu zostałyby użyte do zniszczenia sił wroga.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich na żywo. Czesław Kądziela przed mikrofonem. Przedstawiamy co lepsze albumy koncertowe. Dziś mam zamiar przedstawić album wydany w czerwcu 1981 roku zespołu Motorhead. Album nazywa się No Sleep Till Hammersmith. I jest to pierwszy album koncertowy tego zespołu. Wydany został przez wytwórnię Bronze Records. Zajął pierwsze miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Po nim 3 lipca ukazał się singiel Motorhead, wspierany utworem Over the Top, który nie pochodzi z albumu, a który zajął 6 miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Po wydaniu 3 albumów i 5 latach tras koncertowych, album Motorhead z 80 roku Ace of Spades, pierwszy long play wydany w Stanach, dał zespołowi pierwszy przedsmak wielkiego sukcesu. Jednak, jak ironicznie zauważa perkusista Phil Filthy Animal Taylor w filmie dokumentalnym The Guts and the Glory, im bardziej byliśmy sławni, tym więcej pracowaliśmy, a nigdy nie widzieliśmy żadnych pieniędzy. Tak właśnie wiesz, że cię oszukują, kiedy żmudnie cię zmuszają do pracy i prawie nie dają ci wolnego czasu, bo jak już uda ci się znaleźć trochę wolnego, to zaczynasz myśleć o różnych rzeczach. Tak powiedział. W lutym 1981 roku zespół wydał epkę St. Valentine's Day Massacre, nagraną wspólnie z Girls' School, a w marcu wyruszył w trasę koncertową po Wielkiej Brytanii zatytułowaną Short Sharp Pain in the Neck, z której pochodziły utwory z albumu No Sleep Till Hammersmith. Oryginalny album No Sleep Till Hammersmith zawiera 2 utwory z ich debiutanckiego albumu. Tytułowy utwór z albumu Bomber z 79 roku, 5 utworów z albumu Overkill z 79 oraz 3 utwory z albumu Ace of Spades. Utwór Motorhead został wydany jako singiel i stał się największym przebojem zespołu, osiągając 6 miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Poza utworem Iron Horse Born to Lose z koncertu z 80 roku, album No Sleep Till Hammersmith został nagrany podczas koncertów w Leeds i Newcastle w ramach trasy Short Sharp Pain in the Neck. Nazwa trasy nawiązywała do urazu, którego Taylor doznał, upadając na głowę podczas wygłupów po koncercie. Tytuł nawiązuje do głównego londyńskiego klubu muzycznego Hammersmith Odeon, obecnie Apollo, często będącego ostatnim przystankiem podczas tras koncertowych zespołu po Wielkiej Brytanii. Jednak pomimo nazwy ten lokal nie był grany podczas tej trasy, a koncerty odbyły się w innych miejscach. Za kulisami w Leeds i Newcastle zespół otrzymał srebrne i złote płyty za sprzedaż albumu Ace of Spades, srebrne za Overkill i srebrne za Please Don't Touch. Dźwięk w sali Leeds Queens nie był dobry, a większość oryginalnego albumu pochodzi z Newcastle. Wokalista i basista Lemmy stwierdził, że pierwotnie planowali, aby No Sleep Till Hammersmith był podwójnym albumem, ale materiału wystarczyło im tylko na 3 strony. Lemmy mówił o tym albumie: nadal brzmi dla mnie dobrze. Byliśmy w trakcie trasy koncertowej, która liczyła 53 koncerty, więc wtedy działaliśmy automatycznie. Byliśmy spięci i słychać to na płycie. Są tam błędy. Na albumie koncertowym zawsze są błędy. Takie jest życie. Życie nie jest idealne i ja nie jestem wyjątkiem. Chyba dograłem kilka partii wokalnych na Hammersmith, ale nie ma tam żadnych fałszywych piosenek. W momencie wydania albumu zespół był w trakcie swojej pierwszej trasy po Ameryce Północnej, supportując Ozziego Osborna. Kiedy ukazał się album No Sleep Till Hammersmith, powiedział Lemmy Jamesowi McNairowi z Mojo w 2011 roku: miało to znaczenie pod względem finansowym, ale duża część pieniędzy została przeznaczona na sam koncert. No Sleep Till Hammersmith to szczytowe miejsce zespołu pod względem pozycji na listach przebojów. Po sukcesie epki St. Valentine's Day Massacre oraz albumu i singla Ace of Spades, album wszedł na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów. Lemmy uważał, że sukces ten wynikał z rosnącego oczekiwania fanów na album koncertowy z uwagi na intensywne trasy koncertowe zespołu w przeszłości, ale jednocześnie uważał go za swój upadek ze względu na trudności w kontynuowaniu sukcesu. Mówił wtedy, spałem w Nowym Jorku, zadzwonił do mnie nasz menadżer, a ja powiedziałem, cholera, śpię, zadzwoń później. Kilka minut później numer jeden został zarejestrowany i stałem jak wryty. Szło nam dobrze, nie wiedzieliśmy, że ta cholerna zniszczona deska podłogowa była tuż za rogiem. Jason Buchmeier z AllMusic napisał, występ jednym słowem jest zawrotny. Motorhead nie mógł popełnić błędu w tym momencie, ponieważ w pewnym sensie kładli podwaliny pod nadchodzący ruch thrash metalowy, a ich dobra passa trwa nadal na No Sleep Till Hammersmith, jednym z najlepszych albumów metalowych wszechczasów. W książce z 2011 roku Overkill, The Untold Story of Motorhead, biograf Joel McIver nazywa to szczytem kariery składu Lemmy, Clark, Filthy. Robert Christgau napisał, mocna definicja Vicka Maila miażdży moje urządzenia do nagrywania koncertów. Remake takich niewinnych kłamstewek jak No Class i Stay Clean oraz wizytówki takie jak Bomber i Motorhead oszczędzają cenne miejsce na półce. Co z tego, że boli mnie głowa? Czasami ból głowy przynosi ulgę. Tytuł trzeciego albumu koncertowego zespołu No Sleep At All nawiązuje do tytułu tego albumu. A tytuł albumu został również wykorzystany przez Beastie Boys w utworze No Sleep Till Brooklyn z ich albumu License to Ill. Przejdźmy teraz do utworów, które są zawarte na płycie. Jest ich 11. Ace of Spades, Stay Clean, Metropolis, The Hammer, Iron Horse, Born to Lose, No Class, Overkill, We Are the Road Crew, Capricorn, Bomber i na koniec Motorhead. Album został nagrany w składzie, gdzieś to miałem, mam. Ian Lemmy Kilmister, wokal prowadzący bas, Fast Eddie Clark, gitara, wokal wspierający, Phil, Filthy Animal, Taylor, perkusja. Posłuchajmy sobie tego wydarzenia muzycznego. Motorhead, rok 1981, album No Sleep Till Hammersmith.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zarząd Transportu Miejskiego w Nowym Jorku postanowił pousuwać ławki ze stacji metra, tylko aby nie spali na nich bezdomni. Co sam przyznał z dumą na Twitterze. O nie, teraz będę musiał iść do domu i przespać się w swoim łóżku, pomyślał typowy nowojorski bezdomny. Jak ironicznie skwitował pewien internauta, być może naraziliśmy was na niedogodności i uczyniliśmy stacje jeszcze bardziej niedostępne dla kobiet w ciąży, osób starszych i niepełnosprawnych, ale za to dodatkowo utrudniliśmy życie osobom, które nie mają domu.

Witam wszystkich serdecznie, Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam do programu Wybiórcza Lista Przebojów Trójki, czyli Podróż do Przeszłości. Prezentujemy tutaj notowania listy przebojów programu trzeciego. Dlaczego ta lista? No bo ona jest listą kultową. Kiedyś to było naprawdę poważne zjawisko socjologiczne. To ważna rzecz w historii Polskiego Radia. I dziś mam zamiar przedstawić notowanie numer 115, datowane na 30 czerwca 1984 roku. Prowadził oczywiście Marek Niedźwiecki. 40 utworów, bo poczekalnie już zamknęli i już nie było 20 utworów, tak. Tylko lista miała 40 pozycji. Polskich utworów znajdowało się na niej 15, liczba utworów zagranicznych 25. Nowości było 4, 19 zlotów, 20 spadków, jedna pozycja, jedno status quo i 4 utwory wypadające z całej listy. No to co? Pojedźmy. Ja może jeszcze powiem tylko, które utwory wypadły z listy. A mianowicie to był Elton John i Sad Songs, Say So Much, potem Howard Jones i Hide and Seek, Thompson Twins, No Peace for the Wicked i The SOS Band w utworze Just Be Good to Me. Dobra, przechodzimy do konkretów. 40 utworów mamy dzisiaj na tapecie. Rozpoczynamy od utworu 40. 2 tygodnie na liście, spadek o 4 pozycje z 36 na 40 miejscu. Michael Jackson i Farewell My Summer Love. Niedawno była rocznica śmierci chyba, tak, Michaela Jacksona, ale nie będziemy tego utworu słuchać. Na miejscu 39 spadek aż o 15 pozycji. Spadek aż o 15 pozycji, Sandy Shaw i grupa The Smiths w utworze Hand in Glove. Spadek z 24 miejsca, 6 tygodni na liście, szkoda, bo ja The Smiths bardzo lubię i aż 15 pozycji spadło. Posłuchajmy sobie na ten początek naszego programu dzisiaj, Sandy Shaw and The Smiths, utwór Hand in Glove, miejsce 39.

Tak, i to fajny utwór. Ten utwór potem śpiewali The Smiths sami, bez pani Sandy Shaw. I podbijali świat. To dobra rzecz. Na miejscu 38 nowość. Robin Gibb i utwór Boys Do Fall In Love. Ale nie słuchamy tego. Ja wiem, że niektórzy będą mnie nie lubić, ale no po prostu tak mam i koniec. To jest wybiórcza lista przebojów. Na miejscu 37 awans o 3 pozycje, 2 tygodnie na liście, awans 40 miejsca Laura Branigan i utwór Self Control. I tego też nie będziemy słuchać. Na to na miejscu 6 spadek aż o 10 pozycji, z 26 na 36, 7 tygodni na liście, grupa Blank Mange, Don't Tell Me. To taki band new wave'owo, noworomantyczny. No nie mogę się opanować. Ja mam słabość do tego, po prostu. Posłuchajmy. Blank Mange, tak się chyba wymawia. Don't Tell Me.

Ładne, ładne są te utwory noworomantyczne. Od razu człowiek jest w tamtym świecie o te 30, 40, 40 lat wstecz. Teraz mamy wysyp utworów, których nie będziemy słuchać. Na początek miejsce 35, spadek o 8 pozycji z 27, 6 tygodni na liście. Ponownie Michael Jackson i utwór PYT, Pretty Young Thing. Na miejscu 34 nowość, stan gotowości grupa Lombard. Ja jestem cały czas zauroczony fenomenem tego zespołu, bo dla mnie to jest takie trochę disco polo. No okej, okay, Lombard miał parę fajnych numerów. Szklana pogoda, droga pani z telewizji, tak? To samo, może to jest to samo. Mieli coś dwa albo trzy numery fajne. A reszta to jest takie, ja pierdol, tego się nie da słuchać po prostu. Pamiętam wtedy, młodym chłopcem byłem, słuchanie Lombardu i Perfektu to był obciach. Z tym, że teraz po latach stwierdzam, że Perfekt przy Lombardzie to byli bogowie. Na miejscu 33 następne, nie wiadomo co, nowość, Urszula i Malinowy Król. No to już jest totalny disco polo w roku 84. Nowość. Powtarzam, Urszula, Malinowy Król nie poleci. Na miejscu 32 spadek o 15 pozycji, 5 tygodni na liście The Gap Band, utwór Someday. No i dochodzimy do miejsca 31, spadek o 11 pozycji, The Human League, mój ulubiony zespół noworomantyczny. Utwór nazywa się The Lebanon, 6 tygodni na liście. Płyta There, która została wydana rok, dwa lata wcześniej. Nie wiem, kilka lat wcześniej, 3-4 lata wcześniej. Rozwaliła system, wywróciła stolik w nowej fali, w nowym romantyzmie. W nowym romantyzmie przede wszystkim. I nigdy Human League się już po tym sukcesie komercyjnym nie podniósł. Ale dalej nagrywał płyty, dlatego ciężko było dorównać tym fantastycznym utworom, które wtedy się pojawiły. Dobra, posłuchajmy sobie teraz The Human League i utwór The Lebanon.

0: Tak, i to jest dobra muza. Teraz mamy dwa utwory, które oczywiście obejdą się smakiem, nie polecą. Wham! Wake me up before you go, go. Miejsce 30, spadek o 7 pozycji, 3 tygodnie na liście. Wham! To była grupa, która de facto była jednym wielkim obciachem, ale tam był pewien pan, nazywał się George Michael, którego ja poważam ponad wielu, wielu, wielu rockmenów, bo ten gość naprawdę był super zdolnym facetem. Ja już abstrahuję od jego prywatnej sfery tej postaci, ale muzycznie facet rozwalał system swoimi rzeczami. Mogło się to nie podobać wszystkim, mnie się podobał. Za to łam, no to właśnie taki łam, no. Wake me up before you go, go. To miejsce 30. Na miejscu 29 spadek 4 pozycje, Spandau Ballet, utwór Only When You Leave. 3 tygodnie na liście i tego też nie puszczamy, ponieważ Spandau Ballet to jest Spandau Ballet. I to taki chłopcy. Eleganccy. Za chwilę się ktoś zapyta, co w ogóle będziemy puszczać, bo już jest miejsce 28, a my puściliśmy raptem 3 utwory. Nie martwcie się, jeszcze się nasłuchacie. No to posłuchajmy teraz, żeby nie było tak, 2 utworów. Na początek na miejscu 28, awans o 1 pozycję. 3 tygodnie na liście. I Ching. I utwór nazywa się Różne rozmowy z życiem. I Ching. To taki projekt muzyczny, który był zaangażowany m.in. Zbigniew Hołdys i on tutaj śpiewa. Akompaniuje sobie gitarką. Ten projekt na tamte czasy to naprawdę była interesująca sytuacja. On może nie zawsze się broni teraz, w naszych czasach, skomputeryzowanych i szalonych muzycznie, ale wtedy na tym naszym jałowym rynku muzycznym to był taki przebiśniak, który się tam gdzieś przebijał przez te wszystkie jarockie i santorki. No więc tego sobie posłuchamy, a potem sobie posłuchamy z miejsca 27, spadek o 6 pozycji, 7 tygodni na liście, grupa Duran i utwór The Reflex. Duran to jest taka ciekawa kapela, która zalicza się do nurtu New Romantic, a ma fanów wśród najzagorzalszych hardkorowych punkowych bandów i muzyków, bo to jest dobry band. No to posłuchajmy sobie najpierw I Ching, a potem Duran.
1: Jak strach na

No i przechodzimy do miejsca 26. Spadek o, nie spadek, awans o 11 pozycji. Takie coś, co się nazywało The Flying Pickets. Utwór nazywa się When You're Young and in Love. Awans o 11 pozycji, powiedziałem, 2 tygodnie na liście, ale to sobie wygooglujcie i sobie posłuchajcie na YouTubie. Na miejscu 25 awans o 13 pozycji, 2 tygodnie na liście, Budka Suflera, Czas Czekania, Czas Olśnienia. I też miło było się spotkać. Na miejscu 24 nowość, a to Ohyda, grupa Lady Punk. No niestety też nie puszczę, bo dla mnie Lady Punk to jest tylko pierwsza płyta. Pozostałe sytuacje, no może z wyjątkiem Marchewkowego Pola, pozostałe sytuacje to są już takie, to jest takie odcinanie od kuponów. Najśmieszniejsze, że Borysiewicz te kupony odcina już od 40 lat i ma się bardzo dobrze. No ma swoje grono fanów, cały czas wyrastają coraz młodsi fani, on niestety nie załapał się do syndromu Benjamina Buttona i jest coraz starszy. A i cała ta muzyka Lady Punk to jest taka sobie. Oprócz pierwszej płyty, która była naprawdę rewelacyjna. Przechodzimy do miejsca 23. Spadek o 10 pozycji. Grupa Eurythmics. Utwór No Fear, No Hate, No Pain, No Broken Hearts. Długi tytuł, ale jakże fantastyczna. Kapela 13. Kapela i utwór 13 tygodni na liście. Miejsce 23. Eurythmics.

Miejsce 22. Howard Jones zajmuje spadek o 10 pozycji. Utwór Pearl in the Shell. Tu była masa takich różnych gości. Howard Jones, Paul Young, Nick Kershaw. Tam potem będziemy słuchać, którzy się załapali na tej fali, nowofalowej i zaistnieli na rynku. Zarobili kasę, ale potem zniknęli. No, oczywiście do tej pory mają wielu fanów wśród 60-latków, ale Irena Santor też ma fanów wielu, bo Jarocka, ale to niczym nie świadczy. Przechodzimy dlatego do miejsca 21, spadek o 3 pozycje. Grupa Propaganda i utwór Dr. Mebius. To jest nowa fala, taka mroczna nowa fala, którą ja uwielbiam. Można nawet powiedzieć taki cold wave. 7 tygodni na liście. Czy ja mówiłem? 21 miejsce, spadek o 3 pozycje. Tak. No to posłuchajmy sobie tego utworu, bo potem już będziemy słuchać coraz więcej.

Jest klimat, jest fajny, jest melodyjka, jest zaśpiew nowofalowy, jest niepewność. No i teledysk jest też taki klimatyczny. Miejsce 20, awans o 13 pozycji, Classic Nouveau. Ten zespół przyjechał do Polski po raz pierwszy chyba w 1982 roku i od tamtego czasu przez jakiś czas, przez kilka lat zaistniał na naszych, przede wszystkim na tej liście przyboju, bo wtedy nie było żadnych innych. I on się miał bardzo dobrze. Można się spierać, czy to jest dobry New Romantic, czy zły. W każdym razie kilka utworów było fajnych. Między innymi ten też jest fajny. Nazywa się When They All Have Gone. Miejsce 20, awans o 13 pozycji, 8 tygodni na liście. A potem na miejscu 19, no to jest taki poważny tuz, że tak powiem. Depeche Mode, spadek o 5 pozycji, People Are People. Utwór, który no każdy zna. 10 tygodni na liście, więc posłuchajmy sobie tych dwóch utworów. Classic Nouveau, When They All Have Gone, na miejscu 20, a na miejscu 19, Depeche Mode i People Are People.

No i teraz mam przed sobą trzy utwory polskich wykonawców, które puszczę. Na miejscu 18 spadek o 7 pozycji, 12 tygodni na liście, Manam i utwór zatytułowany Krakowski Splin. No ja, krakowianin z urodzenia i z wyboru, jakżeż mógłbym pominąć ten utwór. Potem na miejscu 17 z awans o 15 pozycji, z 9 tygodni na liście. I tu miałem zagwozdkę, czy to puścić, bo ja nie jestem fanem grupy Azyl P. Ja nawet uważam, że to nie była do końca dobra grupa, ale stwierdziłem, że ten, no, że niektóre utwory się bronią. Między innymi ten Och Lila broni się, dlatego poleci. No, a na miejscu 16 Maja RL. Utwór nazywa się Jazz. Nie jest to ten z tych utworów takich przebojowych, które Igor Czerniawski produkował i wysypywał jak z rękawu, jak z rogu obfitości. Ale to też jest dobry utwór. Pomniejszając wokalistę. Nie rozmawiamy o tym panu. Miał swoje 5 minut, teraz ma też swoje 5 minut w innym wymiarze. No i okej. Okay. Czyli co? Manam, Azyl P i AJRL. Czy ja mówiłem, że AJRL na 16 miejscu? Spadek o 6 pozycji, 8 tygodni na liście. Nie mówiłem, nie pamiętam, no, chyba już jestem tuż przed demencją. Okej, posłuchajmy.

Na miejscu 15, awans o jedną pozycję, 7 tygodni na liście, kolejny pan z tych takich tuzów symboli męskości lat 80. Kenny Loggins, Youthful I'm Free, Heaven Helps the Man. No to proszę bardzo. Na miejscu 14 spadek o 8 pozycji, 16 tygodni aż na liście, Lionel Richie, Youthful Hello. Ten utwór no, był niesamowicie popularny w Polsce. Rozpropagowany teledyskiem puszczanym w telewizji na okrągło i tam ta niewidoma dziewczyna i ten Richie rozkochany. Hello! Hello! Ja pamiętam, jak ta lista przebojów szła w radio. To właśnie w tamtych czasach i ten utwór królował. Ja miałem takie koleżanki, które się kumplowały z prowadzącym tego programu i z jego przyjacielem. Nie będę tu nazwisk wymieniał. I one się zagubiły w Polsce i były poszukiwane przez radio. To były jazdy. Jak miałeś układy i byłeś przy korycie, to mogłeś sobie pozwolić na to, że w rozgłośni ogólnopolskiej szukałeś sobie dziewuchy. I był wycięty ten fragment, gdzie Lionel Richie śpiewa Hello! I było poszukiwane i Niedźwiecki mówił, że szukamy, tu wymieniał imiona tych dziewczyn. Zgłaszają się do nas te dziewczyny o tych imionach, ale to nie są te. Nie będę mówił, jak się to skończyło, ale tak było. I wiem o tym doskonale. I wiem to z pierwszej ręki. Tego utworu też nie będziemy słuchać. Hello. Na miejscu 13. Strzeż się tych miejsc. Klasyk, polski klasyk. Spadek 8 pozycji, 6 tygodni na liście. To nie trzeba nic gadać. Klaus Mittwoch, strzeż się tych miejsc.

Fantastyczny kawałek, po prostu ciarki przebiegają po plecach, gdy się go słucha. I to utwór, może nie wszyscy wiedzą, zrobiony o, traktujący o tak zwanym trójkącie bermudzkim, który się znajduje we Wrocławiu. Kto jest z Wrocławia, to wie, o czym ja mówię, a trójkąt bermudzki to jest takie miejsce, nie wiem, czy ono do tej pory istnieje, w które się w latach 80. nie wchodziło się tam, bo można było nie wyjść. W Krakowie to był Kazimierz. Teraz Kazimierz to jest oaza turystyki i fajnych knajp. W latach 80. po zmroku tam się nie wchodziło, bo można było dostać w nos po prostu. I we Wrocławiu takim miejscem był Trójkąt Bermudzki. I zespół pochodził z Wrocławia i Legionerka właśnie o tym śpiewa. Dobra, na miejscu 12 awans aż o 19 pozycji, taki zespół Kaja Gugu. Utwór Turn Your Back on Me. 2 tygodnie na liście. I Kaja Gugu po odejściu Limala była bardzo niedocenionym zespołem. Ja uważam, że Limal zrobił im wiele dobrego, że ich opuścił po przeboju Shy. Poszedł sobie robić własną karierę. No nie zrobił jakiejś oszałamiającej kariery, nagrał jeszcze tylko Never Ending Story do filmu i potem słuch po nim zaginął. Kaja Gugu niestety też po jednej płycie bodajże, czy po dwóch, słuch po nich zaginął, a oni zaczęli grać po odejściu Limala trochę bardziej ambitną muzykę. Nie jest to jakiś nie wiadomo co, nie jest to Penderecki nowej fali, ale coś w tej muzyce jest. Posłuchajmy sobie. Kaja Gugu, Turn Your Back on Me. Miejsce 12, awans o 19 pozycji.

No i co? Nie mówiłem? Dobrze się tego słucha. Teraz miejsce 11. Awans aż o 24 pozycje. 2 tygodnie na liście. Grupa Kombi. Utwór Kochać Cię za późno. Nie będzie tego utworu. Kombi to, jak ja powiedziałem, nagle się znowu romantyzował. Z zespołu rocka progresywnego stał się nowym romantycznym zespołem. Kupili sobie perkusję elektroniczną i łupali w to. I do tej pory tak łupią. No to niech se łupią. No i wchodzimy do pierwszej dziesiątki i tu jest parę fajnych utworów. Na miejscu 10, awans o 5 pozycji, 8 tygodni na liście. Mr. Zup, taki był zespół. Kawałek podłogi. Ten zespół potem był przez długie lata zapomniany. Przypomniano sobie o nim, nie wiem, 15 lat temu, 20 może jakoś tak. Zaczęto nieśmiało grać, bo faktem jest, że ten zespół szybko się rozpadł. Nagrał 2 albo 3 utwory warte uwagi. No i do tej pory jadą na tych utworach. Oni się chyba reaktywowali, mają nawet koncerty, no ale bazują na tym, co zrobili wtedy. Czyli ten utwór jeszcze tam, Waldek i tramwaj, coś tam było. Mister Zup, no i na pewno sobie tego posłuchamy, bo to jest fajny utwór. A na miejscu 9, awans o 10 pozycji, następny polski przedstawiciel w dzisiejszym notowaniu, Kapitan Nemo, utwór Twoja Lorelai. 3 tygodnie na liście, miejsce 9, awans o 10 pozycji. To był dopiero przedstawiciel polskiego nowego romantyzmu. No, ta beretka charakterystyczna, no niestety Kapitan Nemo musiał tę beretkę nosić, ponieważ pod beretką no, wiało. Było echo, włosów nie było. Ale dobrze mu z tą beretką było, przynajmniej stał się bardzo charakterystyczny. Tak, Kodżak w latach 70. To był wtedy łysy, tylko Kodżak. Ja nie przypominam sobie innego łysego. Dobra, Fantomas jeszcze. Słuchamy sobie tych 2 utworów. Na miejscu 10 Mister Zup, Kawałek podłogi, a potem miejsce 9 Twoja Lorelai, Kapitan Nemo.

Teraz na miejscu ósmym status quo, tak jak w zeszłym tygodniu, 4 tygodnie na liście, koszmarek zatytułowany Susanna w wykonaniu The Art Company. Ten utwór to po prostu prześladował mnie przez długi czas, bo to wszędzie grało się. I ja nawet sobie sprawdziłem ten utwór ostatnio na jednych z platform muzycznych, streamingowych, i tam już jest utwór nagrany w studio, bo wtedy na liście przebojów mogliśmy słuchać tylko koncertowego wykonania. Ten zespół nie spodziewał się, że to będzie takie halo, no i nie nagrał tego w studio. Przez długie lata to było, hulało tylko z koncertu. Znam też parę innych takich przykładów, między innymi Lombard. Jak się nazywał ten utwór? Jezu, ten taki hicior disco-polowy. Przeżyj to sam, jest, przeżyj to sam, to też z koncertu. Prawdopodobnie nagrali, bo to się opłacało, ale to... dobra, co o czym my w ogóle rozmawiamy? Więc nie ma, Susanna, The Art Company, miejsce ósme, przechodzimy do miejsca siódmego, spadek o 3 pozycje, Rockwell i utwór Knife, tego też nie będzie, 7 tygodni na liście. I miejsce szóste, awans o jedną... o jedno oczko, 4 tygodnie na liście, grupa Ultravox i utwór Dancing with Tears in My Eyes. Ja osobiście uwielbiam Ultravox, mam wszystkie ich płyty, ale ten utwór, pan Meteor poszedł po bandzie i postanowił zbić jakąś ultrakasę. Zapewne mu się to udało, ale no, ten utwór nie jest dobry. Oczywiście go sobie zaraz posłuchamy, ale mówię, ten utwór jest taki sobie. Ultravox w swoich zbiorach ma o wiele więcej fajniejszych kawałków. Ale dobra, no co nam to? Awans o jedno oczko, 6 pozycja, Ultravox. Dancing with tears in my eyes. O Jezu, jakie to płaczliwe.

Pierwsza piątka przed nami. Na miejscu piątym awansaż o 17 pozycji. 2 tygodnie na liście. Pan, który się nazywa Limahl. Utwór nazywa się Too Much Trouble. Ale tak jak mówiłem, najfajniejsze utwory to był Shine z Kaja Gugu i Never Ending Story. No i potem pan Limahl musiał zmienić fryzurę, bo mało ludzi go chciało słuchać, chyba. Chociaż nie wiem, on przyjeżdża tu na jakieś spędy do Polski. On jest moim rówieśnikiem, jeszcze nie tak dawno. Pamiętam, jak przyjechał do Polski i pewne kobiety mówiły, w tym wieku tak wyglądać. I faktycznie dobrze wyglądał, ale teraz widziałem jego zdjęcie i coś mu się stało. Coś mu chyba wysiadło w organizmie, bo facet wygląda 10 lat starzej niż powinien. A szkoda. Na miejscu czwartym, awans o 5 pozycji, L4 Super Para. Tego się nie da ani słuchać, ani grać. 6 tygodni na liście i przechodzimy na miejsca trzeciego. Nick Kershaw to jest właśnie ten z tych gości, którzy się prężyli i wojowali na listach przeboju w całym świecie. Na miejscu trzecim Nick Kershaw, spadł o 1 pozycję. Utwór nazywa się Monkey Business. 5 tygodni na liście, ale nie puszczamy. A na miejscu drugim spadek o 1 pozycję, grupa Manam. Grupa Manam i utwór Jestem Kobietą. To jest utwór, który był na liście 5 tygodni w tym momencie. I on pochodzi z płyty Nocny Patrol. I to jest chyba, moim zdaniem, ostatnia fajna płyta Manamu. Tam potem już się naprawdę nic nie działo. Tam naprawdę się już potem mało działo. Posłuchajmy sobie Manam, Jestem Kobietą.

Zbliżamy się do miejsca pierwszego, więc teraz uwaga, pierwszomiejscowy dżingiel. No to mówię, na miejscu trzecim Nick Kershaw Monkey Business, miejsce drugie Manam Jestem Kobietą, a na miejscu pierwszym awans o dwie pozycje w 115 notowaniu listy przebojów trójki z 30 czerwca 1984 roku Republika, Obcy Astronom, 7 tygodni na liście. Republika, zacny band, szacun totalny i to są te dwie pierwsze płyty Republiki znakomite. Obcy Astronom, utwór jakże na czasie. Pozdrawiamy pana Sławosza, który tam sobie fruwa ponad nami 400 kilometrów. I dedykujemy mu ten utwór, Obcy Astronom, Republika. Miejsce pierwsze. I co? Zapraszam za tydzień na kolejne notowanie listy przebojów trójki. To będzie już rok 1985. A tymczasem Republika nam umieli najbliższe parę minut. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia za tydzień.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Supy leńskie. To naturalna formacja skalna wzdłuż brzegów rzeki Lena w dalekowschodniej Syberii. Są to imponujące formacje o wysokości od 150 do 300 metrów, które powstały w niektórych basenach morskich z okresu Kambru. Największe zagęszczenie tych słupów znajduje się między wioskami Petroworskie i Tit-Ary. W 2012 roku Park Przyrody Supy Leńskie został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Słupy te składają się z naprzemiennych warstw wapienia, marglu, dolomitu i łupków z wczesnego do środkowego okresu Kambru, które uległy wietrzeniu, tworząc surowe występy skalne. Te rodzaje skał są powszechnie tworzone w środowiskach morskich. Chociaż supy leńskie są znane i badane od wielu lat, ich dokładne pochodzenie i historia wciąż stanowią przedmiot badań i debat naukowych. Niektórzy naukowcy sugerują, że mogły one służyć jako miejsca kultu religijnego dla starożytnych ludów zamieszkujących ten region, jednak bez względu na dokładne pochodzenie formacji i jej historię, supy leńskie pozostają jednym z najbardziej fascynujących i tajemniczych miejsc na świecie.

Przestrzeń była półmroczna, ogromna. Kilka zaledwie kropel światła kapało od jednej i drugiej lampy naftowej. Pamiętam wtedy Adama. Posunął się zwolna naprzód. Jeden krok, drugi krok. Szedł w tę mroczną przestrzeń. Słyszałem na posadce jego kroki.

oczy przyzwyczaiły się do ciemności. Zobaczyliśmy wtedy szereg brycz. Na ich brzegach przycupnęli ludzie. Siedzieli, leżeli, kołysali się z kolanami wysoko pod brodą.

świetle kaganka twarz miał jakby ulaną z zielonego wosku. Wielkie oczy przerażone. Szedł od jednych do drugich. Słyszałem tylko ten krok dudniący w mroku ogrzewalni, jakby spadał z bardzo wysoka.

nogi stały się za ciasne. Nie ma gdzie postawić stopy.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Miasto tylko z jednym mieszkańcem. Miłość do zwierząt można okazywać na wiele sposobów, na przykład wolontariat wspierający inicjatywy na rzecz organizacji charytatywnych zajmujących się zwierzętami i adopcją zalicza się do kategorii normalnej, ale istnieje również kategoria wyjątkowa. To ma miejsce, gdy trudno jest odróżnić sympatię od poświęcenia. Wydaje się, że jest tak w przypadku Naoto Matsumury, przemianowanego przez światowe media na strażnika zwierząt Fukushimy. Mężczyzna opiekuje się zwierzętami żyjącymi w 12-milowej strefie zamkniętej, która została trwale i nieodwracalnie naznaczona katastrofą nuklearną pod tsunami z 2011 roku. 50-kilkuletni Japończyk kocha zwierzęta, którymi się opiekuje, a są wśród nich bydło, świnie, kury, psy, koty, a nawet struś. W niedawnym wywiadzie dla CNN powiedział: jestem pełen wściekłości, dlatego wciąż tu jestem. Odmawiam odejścia i porzucenia tego gniewu i żalu. Jestem załamany, gdy widzę moje rodzinne miasto. Rząd i ludzie w Tokio nie wiedzą, co tu się naprawdę dzieje. Musimy odkazić ten teren, albo to miasto zniknie. Obecnie uznaje się, że mężczyzna jest jedynym mieszkańcem pokatastrofalnego terytorium.

Z nami koniec, Marlowe, powiedziała nagle, zamrugawszy do lustra długimi rzęsami. Dym z kamela boleśnie zadrapał mnie w serce. Kostki lodu w burbonie zadrżały cichutko.

nami koniec, Borewicz, powiedziała nagle, strzepując z marynarki niewidzialną nitkę. Stos raportów na stole zaciążył nieznacznie. Pistolet rdzą się pokrył w ułamku sekundy.

koniec, Piotrowski, powiedziała nagle, poprawiając pośpiesznie zbyt mocny makijaż. I wyszła tymi drzwiami, którymi zazwyczaj śmierć wchodzi, przepraszając za zbyt długą zwłokę.

z nami koniec, Piotrowski. Powiedziała nagle, poprawiając pośpiesznie zbyt mocny makijaż. I wyszła tymi drzwiami, którymi zazwyczaj śmierć

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

Cześć, jesteśmy Seden i Seiko. Dzisiaj będzie druga część audycji o początkach Psychobilly w latach 80. W poprzedniej części mogliście posłuchać zespołów The Meteors, The Sharks, The Ricochets, King Court, Guanabats i Frenzy. Zaczynamy od zespołu Torment, który Simon Brand założył po odejściu z Frenzy. To jeden z najbardziej oryginalnych, oldschoolowych zespołów, którego kariera zakończyła się razem z samobójstwem Branta. W czasie swojej działalności nagrali 4 płyty. W ostatnich latach muzycy Torment znowu zaczęli koncertować, a nieżyjącego Simona Branta zastępuje Andy Candil, który jest m.in. gitarzystą w Mad Sin. Posłuchacie utworów Head Driven Sinner i The Source z płyty Cyclops Carnival i utworu Torment z płyty Three's a Crowd.

Kolejnym zespołem, który wywarł bardzo duży wpływ na rozwijającą się scenę psychobilly, jest Demented Are Go. Jego historia zaczęła się w roku 1982 w Cardiff i trwa do dzisiaj. Wydali 8 płyt studyjnych, parę lat temu grali w Krakowie. Polecam utwory Rubber Rock, pierwszy utwór wydany Demented Are Go ze składanki Hell's Bent on Rocking oraz utwory I Was Born on a Busted Hymen i Vibrate z płyty In Sickness and Health.

A teraz zespół Long Tall Texans, który od 1984 roku gra mieszankę rockabilly, psychobilly i ska. Ich koncerty to czysta zabawa, a kontrabasista Mark Carew zawsze gra entuzjastycznie uśmiechnięty od ucha do ucha. Posłuchacie kolejno Long Tall Texan, Rockin' Crazy i What Part of Fuck You Don't You Understand?

Coffin Nails to zespół z Reading, założony przez wokalistę i gitarzystę znanego jako Humongous. Grają bardzo energicznie i z dużym poczuciem humoru. Posłuchacie utworów Let's Wreck, Please Little Woman i Psycho Disease.

0: Thanks a lot. I still can't hear you.
1: Duży wpływ na rozwój sceny miał też zespół Crewmen. Ich nagrania mają wyjątkowy charakter, nie do pomylenia z nikim innym. Wydali 6 płyt, ostatnią w 2019 roku. Ich pierwszy wokalista, Mark Cole, po odejściu z Crewmen założył własny, bardzo ciekawy projekt Mad Dog Cole. Posłuchacie utworów Bus Stop z płyty Adventures of Crewmen, It's a Scene z płyty Sweet Dreams i I'm Not Dead z płyty Into the Tomb.

Frantic Flintstones to zespół założony w drugiej połowie lat 80. Jeden z najbardziej płodnych zespołów. Wydali 16 płyt długogrających, a ich utwory znalazły się na niezliczonej ilości składanek. Posłuchacie utworów Bedrock i Speed Kills.

A teraz posłuchacie zespołu Skico, założonego w Londynie w 1985 roku. Jak sami usłyszycie, Skico bardzo mocno przesuwa psychobilly w stronę punka. Wydali 5 płyt. Posłuchacie utworów z ich pierwszej płyty Psychomania, tytułowego utworu Psychomania i Witching Hour.

0: 1989 roku swoją pierwszą płytę wydał zespół The Griswolds, którego wszyscy członkowie na wzór Ramonesów przyjęli nazwisko Griswold. Nadal koncertują, chociaż nie ominęły ich wielokrotne zmiany składu. Kilka lat temu zagrali koncert w Krakowie. Poleci ich utwór Psycho Tendencies.
1: Wish I'd when you left me all alone.

0: It's something, baby!
1: Był to przegląd najważniejszych zespołów z początków Psychobilly. Oczywiście wybór subiektywny. Kolejna audycja będzie poświęcona temu, jak Psychobilly rozwijało się poza Wielką Brytanią, czyli Psycho Attack Over Europe.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.